Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Już tak? Po prostu? Nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś? Nie wiem, idzie lato.

0: Mamy środę, 23 dzień września, jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze informacje.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się we wtorek. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Od 1 września uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce nie mogą korzystać z telefonów komórkowych na terenie szkoły, jednak mogą je mieć przy sobie. Jak to wygląda w praktyce w toruńskich placówkach?
3: Tak naprawdę regulacje, w jaki sposób zostanie to przeprowadzone, czy dzieci będą zostawiały telefony w szafkach, czy będą mogły skorzystać, kiedy będą mogły skorzystać, w jakich sytuacjach takich newralgicznych, awaryjnych będą mogły zejść do tej szafki i wyciągnąć ten telefon, to pozostawiliśmy już dyrektorom, nauczycielom, ale też samorządom uczniowskim, bo warto tutaj powiedzieć, że najważniejsza jest też ta partycypacja młodzieży. I młodzi ludzie zapytani o to, czy bardzo potrzebują mieć cały czas ten telefon przy sobie, odpowiadali w różny sposób, ale bardzo często pojawiała się odpowiedź, że jeżeli wszystkich dotyczy ten zakaz i wszyscy będą jednakowo go przestrzegać, to jest to dla nich też taka odpowiedź, że wszyscy solidarnie są traktowani.
1: Również od tego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach w Polsce obowiązują nowe zasady żywienia. To efekt rozporządzenia ministra zdrowia. Nowe przepisy promują dietę planetarną, czyli większy udział produktów roślinnych i lokalnych.
3: Medialnie na pewno pojawia się dużo negatywnych opinii na temat tej diety. Natomiast my tak podpatrujemy trochę, jak wygląda to od kuchni.
1: W rozmowie z Dagmarą Zielińską, wiceprezydent Torunia, poruszyliśmy również temat nowego żłobka miejskiego na Jarze, gdzie do tej pory opiekę znalazło ponad 120 maluchów. Przypomnijmy, chodzi o placówkę numer 5 przy ulicy Haweliusza. To największa w ostatnich latach inwestycja miasta w opiekę nad dziećmi do lat 3.
3: Jesteśmy teraz w okresie adaptacji. Dzieci są przygotowywane do już takiego całodniowego pobytu w żłobku. Żłobek jest przyjemny, mamy przestronne sale, które podzieliliśmy też takimi funkcjonalnymi ścianami. Zapewniliśmy miejsce sypialniane, zacienione, gdzie dzieci mogą udać się na drzemkę, bo wiemy, że takie maluchy bardzo lubią sobie uciąć drzemkę po śniadanku. Natomiast staraliśmy się tak, żeby ten żłobek był ergonomiczny i przystosowany do potrzeb najmłodszych.
1: Docelowo ta placówka może przyjąć 150 maluchów. Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika przygotowują kompleksową analizę sytuacji demograficznej miasta. Celem jest opracowanie pakietu demograficznego. Ma to być zestaw rozwiązań mających przeciwdziałać depopulacji i wspierać rodzinę.
3: Badamy nisz demograficzny, ale nie badamy go tylko i wyłącznie statystycznie, opierając się na statystykach GUS-u. Natomiast już przygotowując się do reorganizacji i zmiany sieci szkół, zaczęliśmy badać Toruń, no powiedzmy od podszewki, weryfikując, gdzie się rodzą dzieci, w jakich obwodach szkół, ile dzieci nam rocznie przybywa w Toruniu, więc już to była taka podwalina do tego, żeby przygotować pakiet demograficzny. Natomiast jakby sam pakiet demograficzny ma nam odpowiedzieć na pytania, co zachęci rodziców do tego, żeby decydowali się na potomstwo, ale też co zachęci młodych ludzi, żeby pozostawali w Toruniu.
1: Teraz powiemy o tym, że trwa budowa drugiego etapu szkoły podstawowej na Jarze w Toruniu. Inwestycja obejmuje 4 dwukondygnacyjne skrzydła. Uczniowie zyskają 34 nowoczesne sale, dużą salę gimnastyczną, aulę, świetlice i zaplecze sanitarne. Powstanie też kompleks sportowy.
3: Idziemy zgodnie z harmonogramem, wizytujemy budowę. Na razie nie mamy żadnych większych problemów. Jeżeli się jakieś pojawiają, to staramy się je na bieżąco rozwiązywać. Współpraca z wykonawcą jest bardzo dobra. Staramy się, żeby rzeczywiście utrzymywać to tempo prac, żebyśmy na 1 września 2027 byli gotowi.
1: A jak obecnie wygląda funkcjonowanie szkoły przy ulicy Grasera?
3: Dzieci uczą się w klasach 1-3. Oczywiście mamy również oddziały przedszkolne w tym budynku z przedszkola miejskiego numer 18. Z tego, co wiem, to praca w tej szkole absolutnie nie jest zakłócana przez te roboty. My też się staramy wypracować rozwiązania pomiędzy szkołą i wykonawcą.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Mandaty, blokady i wezwania na komendę. Policja i Straż Miejska przez cały ostatni weekend kontrolowały parkowanie na toruńskiej Starówce. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Miejsce, którym przyglądało
1: zajęły się służby, to między innymi te objęte zakazem parkowania, przejścia dla pieszych czy ulice objęte zakazem wjazdu. W trakcie akcji funkcjonariusze przeprowadzili 96 interwencji. Efekt: 38 mandatów karnych, 16 blokad na koła, 7 spraw skierowanych do sądu, 21 wezwań na komendę oraz 14 pouczeń. Kontrole objęły kilkanaście ulic, w tym Kopernika, Łazienną, Mostową i pod Krzywą Wieżą. Miasto zapowiada kolejne takie akcje, zwłaszcza w weekendy i w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.
4: Więcej o tych kontrolach przeczytacie na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: Szykują się zmiany na Długiej w Toruniu. Wkrótce ruszą konsultacje społeczne dotyczące zmian w organizacji ruchu w tej okolicy. Mieszkańcy chełmińskiego przedmieścia będą mogli wyrazić swoje opinie na temat planowanego połączenia Długiej ze Świętego Józefa oraz kwestii bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej nr 5. Uściślając, konsultacje obejmą odcinek Długiej od Churynowicz do Świętego Józefa.
5: Prezydent i miasto zdecydowali, że ponieważ o Długiej jest znowu głośno, powinny się odbyć konsultacje społeczne. My jako Rada Okręgu uważamy, że tak naprawdę jest to pomysł idealny, gdyż biorąc pod uwagę, że od roku 2016 upłynęło czasu bardzo długo, zmieniły się trendy, zmieniły się rekomendacje, jeżeli chodzi o ulice. Tworzy się drogi wyniesione i wyciszone. Uważamy, że ulica Długa powinna zostać zaślepiona, absolutnie nie powinna się łączyć z ulicą Świętego Józefa. I to jest zdanie, które byśmy chcieli przekazać na konsultacjach.
4: Uwagi i propozycje będzie można zgłaszać w dwóch formach. 19 października w sieci pojawi się internetowa ankieta konsultacyjna. Zaplanowano także otwarte spotkanie, które odbędzie się 21 października w szkole podstawowej nr 5 przy Żwirki i Bigury. Tam zaprezentowane zostaną możliwe warianty zmian i ich wpływ na ruch w okolicy.
5: Konsultacje są zaplanowane na 21 października, a problem jest taki, że 10 kadencja Rady Okręgu się kończy. Z tego co wiemy, w najbliższym czasie wybory do Rad Okręgów nie są zaplanowane, co oznacza, że na konsultacjach oczywiście my przyjdziemy jako, określmy to, że mieszkańcy, natomiast nie jako Rada Okręgu Chełmińskie. Uważamy, że na tych konsultacjach powinna się pojawić Rada, gdyż jest bardzo istotnym interesariuszem, który dba o dobro mieszkańców z Okręgu Chełmińskie. Wysłaliśmy pismo do prezydenta i do Biura Dialogu z prośbą, żeby te konsultacje przyspieszyć. Jeżeli chodzi o Radę Okręgu, my uważamy, że ulica Długa absolutnie nie powinna zostać przedłużona, że ta przejazdówka, która jest chwilowa, powinna zupełnie zniknąć. Uważamy, że projekt przebudowy ulicy Świętego Józefa od Kaszubskiej do Lidla, zawierający element z połączeniem Długiej i Józefa, powinien zostać zmodyfikowany. Pojawią się chodniki, które są potrzebne do społeczności lokalnej, pojawią się drogi rowerowe, ale w miejscu, gdzie by było przedłużenie, pojawią się parkingi Kiss and Ride, gdzie rodzice są w stanie w bezpieczny sposób odstawić dzieci swoje do szkoły. Uważamy, że w związku z faktem, że przy planowanym remoncie ulicy Świętego Józefa na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury i Świętego Józefa pojawi się rondo, co oznacza, że ruch zostanie usprawniony. Tam, gdzie pojawia się rondo, tam ruch jest usprawniony. Drugi element i nasz argument jest taki, że skoro już miasto zleca zaplanowanie czwartego odcinka średnicówki, to oznacza, że trzeci odcinek również zostanie zrealizowany. Te dwa elementy spowodują, że naprawdę Żwirki Wigury zostanie odciążone i zupełnie nie trzeba przedłużać ulicy Długiej.
4: Mówiła Justyna Kardasz z Rady Okręgu Chełmińskie Przedmieście.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: W Toruniu świętowano Dzień Przedszkolaka. Najmłodsi torunianie z miejskich przedszkoli przeszli ulicami Starówki, a później wzięli udział w animacjach i zabawach integracyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury.
6: Jak to jest być przedszkolakiem? Co robicie w przedszkolu?
7: Bawimy się, pracujemy w książkach.
6: A w jakich książkach pracujecie?
7: Kolorowych.
6: Czyli co, rysujecie bardziej?
7: Tak, rysujemy, pracujemy, robimy różne zadania.
6: Jak to jest być przedszkolakiem? Czy lubicie w ogóle chodzić do przedszkola?
7: Tak.
6: A co robisz w przedszkolu?
7: Bawię się zabawkami.
6: Jak jesteś w przedszkolu i się bawisz, to spędzasz też czas tylko w przedszkolu, czy na zewnątrz również?
7: Na zewnątrz też.
6: I wtedy co? Gdzieś chodzicie na spacery, na plac zabaw?
7: Tak.
8: Czasami nuda.
6: Czasami jest nuda?
8: No.
6: A co by się musiało dziać, żeby nie było nudy?
8: Jest
7: jakieś hamburgery i się bawić.
8: Ja wiem.
7: Tak?
8: Jeść słodkości.
6: Słodkości jeść, ale to chyba niezbyt zdrowe, co?
7: Ale dobre.
8: Bawić się.
6: A w co się bawić?
8: Rysować.
6: A co byś chciał najbardziej rysować, albo co rysujesz najczęściej?
8: Najczęściej rakiety.
4: Mówiły nam toruńskie przedszkolaki.
9: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w tę środę w Toruniu. Na razie od samego rana nieco chłodniej, około 10 stopni na termometrach. Po południu będzie to już 16-17 stopni maksymalnie, w tym najcieplejszym momencie dnia. Na razie prognozy są dobre, więcej słońca aniżeli chmur, padać również nie powinno.
0: Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Was witamy w naszym drugim ulubionym dniu tygodnia, tuż po piątku, no może trzecim, po piątku i po czwartku.
9: Środa jest wspaniałym dniem, mam nadzieję, że zaraz także dojdzie do tego mój komputer, ponieważ nie rozpoznaje mnie na razie od samego rana.
0: On ciężko dochodzi o poranku do stanu używalności.
9: Trzeba poczekać. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kulczowski.
9: I gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: rano i dobrze. Dobra środowa pobudka w Radiu Grana 88,8. Mamy wszystkie ptaczyny wychodzące teraz na spacerek ze swoim pieskiem, żyrafą albo alpaką. Pozdrawiamy.
1: Ale ptaszyna z pieskiem?
0: No tak? To różnie.
1: Takie konfiguracje?
0: A różnie się po mieście prowadzają te zwierzaki. No wszystkiego dobrego, ranne ptaszki.
1: W takim razie najlepszego dla Bogusława, Bogusławy, Tekli, Poli, Zofii, Krzysztofa i Andrzeja. Najlepszego, moi drodzy.
0: Dzień spadającego liścia dziś, również Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, a także taka ciekawostka nam się tutaj napatoczyła z kart historii. Tego dnia, czyli 23 września 1699 roku, prawdopodobnie wtedy też był pierwszy dzień jesieni, tak jak dziś. Mm-hmm. Z terytorium Polski było widoczne całkowite zaćmienie słońca. Wyobraźcie sobie.
1: Wow.
0: Dziś to słońce też może być zaćmione, ale chmurami. Chociaż bądźmy dobrej myśli.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
8: A co ten projekt oferuje?
7: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
8: Gdzie dowiem się więcej?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
9: Czytamy, bo kochamy.
10: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
9: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
10: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
16: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
15: Z PSB zawsze się da.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
19: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
20: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
21: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
22: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
21: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
22: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
21: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
0: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
1: GWM. Go with more.
3: Po reklamie.
23: Słuchasz Radia Gra. Aha.

0: Poranku w radiu gra i za chwilę powrót zrobimy, oczywiście, jak na życzenie do naszej playlisty, ale wcześniej taka informacja, która trochę wraca też za waszą sprawą, bo komentujecie cały czas te informacje, przysyłacie do nas sporo wiadomości dotyczących wycinki drzew w Parku Tysiąclecia w Toruniu, bo miasto jest na etapie usuwania takich drzew, usuniętych zostało 35 sztuk. Jak podaje Urząd Miasta, obumarłych lub stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników parku. Tyle drzew już udało się wyciąć.
1: No i jak się łatwo domyślić, nie wszystkim się to podoba. Niektórzy zadają nawet pytania, skąd urzędnicy niby wiedzą, że drzewa są obumarłe, no?
0: Nie wiem, może próbują z nimi rozmawiać.

0: Na takiej właśnie fali budzimy się z wami. Hity pełne energii w Radiu Gra o poranku. Tak jak nasze kubeczki, też pełne energii. Mm-hmm. Pod różnymi postaciami
1: oczywiście. Energia wpłynie oraz woda. O tym należy pamiętać od samego rana. No i śniadanie też się przyda.
0: I dobra energia w powietrzu też. Gdybyście na przykład utknęli w korku do łazienki, nie ma się co sprzeczać. Spokojnie, na każdego przyjdzie pora.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty.

0: Oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej!
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia, Superb, Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
6: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w tę środę w Toruniu. Na razie od samego rana nieco chłodniej, około 10 stopni na termometrach. Po południu będzie to już 16-17 stopni maksymalnie w tym najcieplejszym momencie dnia. Na razie prognozy są dobre. Więcej słońca aniżeli chmur. Padać również nie powinno.
11: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze. Końcówka września w kalendarzu, dlatego może przejdziemy do tematów już bardziej akademickich, ponieważ uwaga, uwaga, miejskie stypendia dla studentów ruszają. Dokładnie rusza nabór wniosków na rok akademicki 2026-2027. Od 1 października będzie można złożyć. No oczywiście, jeżeli macie albo wasze dziecko ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
1: Wasze dzieciątko student.
0: Dzieciątko studenckie.
1: Tak jest. No i pięknie, to się chwali. Patrzę sobie właśnie na te zdjęcia nawet, bo ta informacja w internecie została zilustrowana na stronach miejskich taką chyba uroczystością, jak sądzę, ostatniego wręczenia takich stypendiów. Fajnie, fajnie. I widzę sobie, patrzę na tych zasługujących na to wyróżnienie absolutnie młodych, zdolnych ludzi, którzy... Ale poczekaj, nie, temu z lewej to nie wiem, czy bym chyba tu...
0: Ale Olo, czyli to prezydent, on te stypendia wręczał.
1: Jezu, przepraszam. A nie, no to tak, to bardzo dobrze. Kurczę, panie prezydencie, bardzo dobra decyzja. Studentom trzeba pomagać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Drodzy Państwo, zbliżamy się do informacji w raporcie. Polecamy bardzo serdecznie te najciekawsze i najważniejsze newsy z Torunia, z regionu, ale też z kraju i ze świata.
1: A ja Wam polecam już teraz otworzyć głowę na to, co się będzie działo po 7, bo będzie horoskop oczywiście. Także trochę sobie poczarujemy, ubierzcie coś ładnego, wypijcie herbatkę.
0: A to się trzeba ładnie ubrać,
1: no
0: tak?
1: No tak, do
0: jak
1: gdzie?
0: Do wróżki, ja
1: no,
0: wiadomo. Oczywiście.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
5: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
4: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
5: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
4: O, to mi się podoba.
5: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
4: No to jedziemy.
5: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Erkado.
6: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
7: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: W kalendarzu mamy środę, 23 dzień września, na zegarach godzina 7, czas na raport Radia Gra.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące ważnej inwestycji w regionie Torunia i Małej Nieszawki. Chodzi o most zachodni, nową przeprawę, która przetnie Wisłę na wysokości Placu Skalskiego w naszym mieście. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie urzędników z mieszkańcami, na którym dyskutowano o przebiegu trasy i lokalizacji mostu. W auli CKU był także nasz reporter Artur Stochla, który rozmawiał z wiceprezydentem miasta Rafałem Pietrucieniem.
12: Praktyka i historia pokazała przy budowie mostu generał Zawadzki, który dzisiaj nam funkcjonuje i pięknie się sprawdza, że o działkowcach nigdy nie zapominaliśmy i stwarzaliśmy takie warunki, wszystkie możliwe prawne, aby działkowcom zaproponować przede wszystkim możliwość prowadzenia tej swojej działalności bardzo ważnej dla mieszkańców, działalności tej agrowypoczynkowej i tak dalej, więc mamy to absolutnie na uwadze.
11: Podczas spotkania najwięcej uwag mieli właśnie wspomniani działkowcy. Porozmawiamy z nimi w serwisie za godzinę. Dzisiaj konsultacje przenoszą się do Małej Nieszawki. Spotkanie w podstawówce przy Toruńskiej wystartuje o 17.30.
13: O tym się mówi w Toruniu.
11: Mamy świetne informacje dla kibiców. Żużla Press Grupa Deweloperska Toruń 4 października powalczy na wyjeździe o Mistrzostwo Polski z Betardem Spartą Wrocław, a mieszkańcy będą mogli na miejscu wspierać drużynę w specjalnej strefie kibica. Finałowy rewanż zobaczymy na wielkim ekranie w arenie Toruń przy Bema. Do obiektu wejdzie nawet 5000 osób. Wstęp będzie darmowy, ale mają obowiązywać wejściówki. Od jutra będzie można pobrać je online, a od piątku odebrać w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, przy wałach generała Sikorskiego oraz w galeriach handlowych Plaza i Kopernikus.
13: To są wiadomości Radia Gra.
11: Teraz o poranku kultura. Przed nami drugi weekend z Festiwalem Młodej Muzyki. W programie znajdziemy m.in. największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Weekend będzie poświęcony toruńskim mistrzom, mówi Magdalena Cynk-Mikołajewska, dyrektor festiwalu.
0: Pierwszy poświęcony będzie Zygmuntowi Moczyńskiemu, wielkiemu człowiekowi Pomorza, dyrygentowi, organiście. Koncert uświetni najstarszy chór w Polsce, założony w 1869, chór Święta Cecylia z Chełmży.
11: Ten koncert odbędzie się w piątek w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. W sobotę festiwal zagości w Chełmnie oraz w Kościele Akademickim w naszym mieście. Program Festiwalu Młodej Muzyki, który odbywa się pod patronatem Radia Gra, publikujemy na Gra FM.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Wschodnia granica z dodatkowymi zabezpieczeniami. Przy przejściach z Ukrainą pojawią się nowe miejsca ukrycia, które zwiększą ochronę tam, gdzie brakuje stałej infrastruktury.
2: W wielu miejscach w Polsce od wielu lat nie budowano tego typu infrastruktury. Nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie.
11: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
11: Zapraszam na raport sportowy, a na początku żużel. Patryk Dudek został właśnie drużynowym mistrzem Szwecji. Zawodnik Press Toruń zdobył tytuł w barwach Dakarny Malila, która wygrała w finale z Västervik. Po 30 biegach w dwóch meczu był remis 90-90. Według tamtejszego regulaminu zdecydowały więc biegi dodatkowe. I to walczący do końca Dudek, który wyprzedził na dystansie Zengotę, zdecydował o tym, że złoto zdobyła Dakarna. Wcześniej toruński anioł pod taśmą pojawił się 4 razy, ale zdobył tylko 3 punkty. W srebrnej drużynie ze Szwecji medal zdobył także inny anioł, Robert Lambert. Wczoraj jednak nie wystąpił. Siatkarska kadra Polski rozbiła Niemców 3-0 i awansowała do półfinału Mistrzostw Europy. Na mecze o medale reprezentację czeka teraz przeprowadzka do Mediolanu. W półfinale zagramy ze Słowenią lub Belgią, które zmierzą się dzisiaj, podobnie jak Włosi z Finami.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: 17 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Zachmurzenie umiarkowane, będzie wiał umiarkowany wiatr. Warunki biometeo poprawią się z niekorzystnych do obojętnych. W Grodzie Kopernika nie powinno dzisiaj padać.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: No to proszę, jak w wojsku. Raz. Wstajemy, moi drodzy.
16: Że taka poranna zaprawa, tak?
10: Tak. No dzisiaj z taką energią, z werwą wstajemy.
16: Tak jest, pani kapral.
10: Dobrze.
16: Zbieramy się zatem i otwieramy kolejną godzinę. Piotr Kolszowski
10: i Oliwia Ciszewska. Gramy.
13: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: rano i dobrze, dobra środowa pobudka na tej fali w Radiu Gra na 88 i 8 FM, ale teraz nie w stronę fal będziemy patrzeć, a w stronę gwiazd. Horoskop przed nami.
1: Dzisiaj może już trochę mniej wojskowo w tym horoskopie, ale nadal będę dodawać odwagi, ponieważ księżyc w znaku wodnika nam również jej dodaje. Dlatego śmiało uderzamy w tę środę, a sam zodiakalny wodnik, przez to, że jego czas w księżycu się odbywa, no to poczuje wolność, lekkość w kontaktach towarzyskich. Jednak wszyscy ci spod znaku ryb nie mogą powiedzieć tego samego. A to wszystko przez przejmowanie się opinią innych. Rada jest prosta, zwracamy uwagę na opinię tylko paru najbliższych osób, a resztę zostawiamy w tyle głowy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie o poranku, a teraz uwaga, uwaga, bo może w te nieco chłodniejsze poranki spoglądacie już w stronę grzejnika, no to idą zmiany. Od 1 stycznia przyszłego roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania ogrzewania w blokach i budynkach wielorodzinnych. No i teraz najlepsze, do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną obowiązkowe urządzenia ze zdalnym odczytem, a stała opłata minimalna sprawi, że całkowite zakręcenie grzejników będzie nieopłacalne.
1: Czyli co, koniec z tak zwanym pasożytnictwem cieplnym. Tak, jak to nazywają eksperci. Koniec z przytulaniem się do ciepłej ściany sąsiada. On odkręca grzejnik, a ja trochę oszczędzę.
0: No na to wygląda. Trochę tylko niepokoi mnie ten wątek, że stała opłata minimalna sprawi, że całkowite zakręcenie grzejnika będzie nieopłacalne. Czyli co, żeby zaoszczędzić, będę musiała odkręcić?
1: No ale czego nie rozumiesz? Kran też za chwilę będą ci kazali odkręcić przed wyjściem z domu. Wszystko w imię oszczędności.

Najpiękniejsze ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Czytamy, bo kochamy.
4: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
3: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
4: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii od samego rana, w środę, ale my już myślami przy tym, co się będzie działo w niedzielę, 4 października, bo uwaga, uwaga, nie musimy jechać do Wrocławia, żeby zobaczyć pojedynek naszych mistrzów żużlowych, ponieważ powstanie strefa kibica w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Będziemy mogli oglądać piękną rozgrywkę na ogromnym telewizorze, będzie mnóstwo kibiców, no nie wiemy jeszcze tylko, czy kiełbasa i frytki będą. No od biedy można zabrać z domu.
1: Pewnie, że tak. Organizatorzy zapewniają też, że z hali podczas kibicowania będą realizowane wejścia na żywo na antenę telewizyjną. Czyli co? Cała żużlowa Polska zobaczy, jak kibicują Torunianie podczas finału PG Ekstraligi. To jest piękne.
0: Niektórzy zobaczą te obrazki i może pomyślą, że w końcu dorobiliśmy się w Toruniu takiego naprawdę zadaszonego stadionu żużlowego.
1: Tak, a to będzie tylko Arena Toruń. Bilety do strefy kibica, bo o to też pytacie, będzie ich łącznie 5000. Mamy nadzieję, że wystarczy. Większość z nich ma trafić, uwaga, jak podają urzędnicy, do dystrybucji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej strony w systemie karty MOSIR. Spokojnie, spokojnie, ani Oliwia też jeszcze takiej karty nie mamy.
0: Najważniejsze, że wiara w mistrzostwo jest w nas, a jak przy okazji będzie można pokibicować w większym gronie, no to jeszcze lepiej.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. Mój ulubiony kawałek. Jeden z kilku przynajmniej w ostatnim czasie.
1: Jeszcze trochę powiało latem, ale będzie też Dua Lipa przed godziną 8:00 i będzie nam łamać serca, dlatego ja już czekam ze zniecierpliwieniem.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: 23 września w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Ryszardem Kowalskim, działaczem sportowym i honorowym prezesem toruńskiego związku TKKF. Opowie on o ludziach, którzy przez lata tworzyli sportową historię Torunia, ich pasji, zaangażowaniu i społecznej energii. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy Sport nie tylko wyczynowy. Historia toruńskiego związku TKKF. Wydarzenie poprowadzi Anna Kmieć. Początek o godzinie 17.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
6: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
5: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
6: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
5: O, to mi się podoba.
6: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
5: No to jedziemy.
6: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzi, Inverit.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
10: 17 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Zachmurzenie umiarkowane, będzie wiał umiarkowany wiatr. Warunki biometeo poprawią się z niekorzystnych do obojętnych. W Grodzie Kopernika nie powinno dzisiaj padać.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
11: To jest Radio Gra.

0: coraz bliżej 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnego raportu, w nim najświeższe, najważniejsze informacje z Torunia, z regionu, ze świata. Będzie też trochę o pogodzie, a pogoda, wszystko na to wskazuje, sprzyja grzybiarzom chyba.
1: No oczywiście, trochę popada, trochę słoneczka, a gdzie na grzyby? No tak można na przykład wybrać się na barbarkę. Przy okazji jeszcze w niedzielę będzie tam wspaniały piknik rodzinny od 14 do 17.
0: Fajnie.
1: No i uwaga, program wydarzenia jest bogaty, między innymi także w takie grzybowe atrakcje. Będą warsztaty z certyfikowanym grzyboznawcą.
0: Certyfikowanym?
1: Aha.
0: Podali, kto to będzie? Strzelam, pan Zygmunt Borowicz pewnie, nie?
1: Nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie w kapeluszu.
0: Czarnym na wszelki wypadek, nie taki czerwony w białe grochy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 8 tuż tuż, a to oznacza, że przed nami najświeższe, najważniejsze informacje, a później znowu do was wrócimy i znowu trochę pogramy i znowu będzie miło.
1: I będzie pięknie po 8 sporo dobrych hitów pełnych energii, dlatego jeżeli wam jej brakuje, no to zostańcie z nami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Pewnerscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
7: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
8: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
14: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
16: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
17: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
18: Po reklamie.
0: Środa, 23 dzień września, jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku, a na początku mamy informacje dla kierowców. Trwają intensywne prace drogowe na ulicy Kościuszki w Toruniu. Choć prowadzone są pod ruchem, to w tym miejscu nie brakuje zwężeń, spowolnień, a w godzinach szczytu korków. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Co obecnie dzieje się na placu budowy?
4: Trwa wymiana nawierzchni. Wykonawca zakończył już frezowanie starego asfaltu na jezdni od strony Batorego i Łąkowej. W tym tygodniu prace skupiają się też na regulacji około 70 urządzeń w jezdni, w tym studzienek, wpustów czy kratek ściekowych. I to może powodować czasowe zwężenia do jednego pasa. Następnym etapem będzie ułożenie nowego asfaltu i po zakończeniu tych prac roboty przeniosą się na drugą jezdnię.
5: O tym się mówi w Toruniu.
19: Wczoraj odbyło się pierwsze z czterech spotkań urzędników z mieszkańcami. Temat? Nowy most, który ma w przyszłości połączyć Toruń oraz Małą Nieszawkę. Przeprawa będzie przebiegać w okolicach Placu Skalskiego. Wątpliwości dotyczące tej lokalizacji mają działkowcy z okolicy.
3: Most w Toruniu jest na pewno potrzebny, ale nam chodzi o to, że mamy działki na Przybyszewskiego i czy nie będzie kolidowało.
20: Działka, w którą dużo zainwestowaliśmy. Bardzo. W ciągu 3 lat.
3: Domek i tak dalej, nie?
20: Cały czas jest brak właśnie szczegółowej mapy, jak to dalej będzie, bo od okrężnej i tak dalej, ale czy to pod kątem prostym, jaka będzie strefa do likwidacji jakichś takich działek. Mnie się nie interesuje odszkodowanie za bardzo.
21: Jednak żeby działka?
20: Oczywiście jest od 50 lat, mój ojciec zakładał te działki, ona jest od 50 lat w naszej rodzinie.
19: Mówili nam działkowcy z Torunia, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Kolejne spotkanie już dziś o 17.30 w podstawówce w Małej Nieszawce.
2: To są wiadomości Radia Gra.
19: Teraz informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który rozbudowuje swój bydgoski kampus. Jutro zaplanowano uroczyste otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Collegium Medicum. To jedna z najważniejszych inwestycji uczelni w ostatnich latach. Centrum powstało przy Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy. Ośrodek połączy działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Stworzy nowe możliwości kształcenia w naszym regionie przyszłych dentystów.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjęto pakiet zmian, który ma ograniczyć pracę na wielu etatach i uporządkować zasady wynagradzania medyków. Co dokładnie się zmieni?
22: Lekarze mają zarabiać dobrze, mówi premier, ale nie może dochodzić do nadużyć.
23: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
22: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż 2 etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto.
19: Posłowie zajmą się projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu, dodaje Michał Radkowski.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: Czas na raport sportowy. Trwa zgrupowanie piłkarskiej kadry Polski. Dywizja A Ligi Narodów była dla nas ponad stan, nie owijał w bawełnę na wczorajszej konferencji prasowej Robert Lewandowski. Chociaż powrót na ten poziom jest najbliższym celem biało-czerwonych.
24: Jeśli mam być szczery, to myślę, że to są drużyny na naszym poziomie, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko stwarzali sytuacje strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
19: W piątek w Warszawie gramy z Bośnią, a potem Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znowu Bośnia na wyjeździe. Przenosimy się do Kanady, by powiedzieć o sukcesie torunianki. Maria Okrucińska zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. Wychowanka UKS Kopernikus Toruń na zawodach w Montrealu była najlepsza w jeździe indywidualnej na czas juniorek.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
19: Po chłodnym poranku przyjdzie czas na raczej chłodną środę. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 16-17 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur, nie będzie brakować przejaśnień. Padać raczej nie powinno. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika poprawią się do obojętnych. Wieje umiarkowany wiatr.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Dzień dobry, cześć, witamy. Kłaniamy się bardzo nisko, kolejna piękna godzina porannego rano i dobrze przed nami.
1: Piękna godzina, jak piękne są nasze uśmiechy o poranku. A uśmiechamy się do kogo, do czego? Do naszych kubeczków pełnych kawy.
0: O, tak może być.
1: Ale chwilami, u mnie akurat kawa, no.
0: Chwilami też uśmiechamy się do tego, co za oknem. A momentami nie najgorzej to wygląda, chociaż nasze radiowe okna dzisiaj jakieś takie zaparowane, nie wiem o co chodzi.
1: Mam nadzieję, że to nie brudne. Ale nie, to chyba tylko para wodna. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, idziemy myć okna, ale teraz wam coś zagramy. Pa!

0: dobre granie od samego rana. U nas dużo uśmiechu, szczególnie jeśli możemy posłuchać takich ciekawych głosówek od was, od naszych słuchaczy. No i w nich również apel od naszego słuchacza. Proszę bardzo, posłuchajcie sami.
1: Dzień dobry. Ja mam pytanie. Czy my już żyjemy w jakiejś puszczy amazońskiej? Bo Rubinkowo jest tak pozarastane. Zresztą inne części miasta też i przy skrzyżowaniach. Czy tak ma wyglądać Zielony Toruń? Pozdrawiam.
0: Czy tak ma wyglądać Zielony Toruń? Jeszcze raz powtórzę to pytanie. To jest naprawdę ważne pytanie.
2: Jakaś dżungla, może to jest Jumanji za chwilę, nosorożce, żyrafy i inne zwierzęta leśne wbiegną tutaj.
0: Nie,
2: do nas.
0: No, mam nadzieję, że tak dziko nie będzie. Ale spokojnie, spokojnie, zaraz będzie jesień, zima, wszystko oklapnie, zrobi się szaro, buro. Będziemy żałować. Radio Gra.

0: Rano i dobrze, a teraz temat śniadaniowy, dlatego mam nadzieję, że macie kanapeczkę w dłoni albo już po nią biegniecie do kuchni, bo o pewnej modzie w szkołach i w internecie mowa. Krótko mówiąc, jest taki trend: pokaż mi śniadaniówkę swojego dziecka, a powiem, jaką mamą jesteś.
1: O nie.
0: No i takie mamusie w internecie wręcz przekrzykują się, prześcigują w tym, która zrobi najpiękniejszą śniadaniówkę. A może ktoś wykroi gwiazdeczkę z kanapki,
1: albo
0: a może
1: serduszko na przykład.
0: No właśnie.
1: A to nie powinno być przypadkiem tak, że wyznacznikiem powinien być smak, a nie modne pudełko, czy kolory, czy inne kształty. Bułka z serem, moi drodzy, potrafi smakować lepiej niż niejedno wyszukane danie z restauracji.
0: No, a jak zrobiona przez mamusię, to już w ogóle niebo w gębie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: dobre granie o poranku na 88,8 FM. Raz jeszcze mówimy dzień dobry tym, którzy być może dopiero dołączyli. Trochę późno, czekaliśmy na was, ale dobrze, że jesteście. Może po prostu jechaliście komunikacją miejską.
1: Ale że co, że nasza się spóźnia? No co?
0: Nie, tylko nasza znowu jest płatna. Przypominamy, dzień bez samochodu się już skończył. Wczoraj mówiliśmy o tym z samego rana, że nie trzeba kasować biletów. Dziś już trzeba.
1: Trzeba kupić bilety, pamiętajcie o tym. No, mam nadzieję, że również macie na to pewne sposoby, na przykład aplikacja w telefonie, to jest zawsze.
0: Różnie można, ale dzięki temu przynajmniej jazda komunikacją miejską znowu jest produktem premium, bo znowu nie za darmo, tylko trzeba za to zapłacić.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Solo i Clean Bandit. Patrzę na długoterminową prognozę pogody. Dzisiaj pogoda dopisuje drogowcom i nam wszystkim, ale jutro i w piątek w Toruniu może padać. Ale słuchajcie, jeszcze będzie przepięknie, bo w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, to może być nawet 20 albo ponad 20 stopni. Tak w przyszłym tygodniu, a co dzisiaj w pogodzie? O tym za chwilę. Później wracamy do grania, potem Kim Wild.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
8: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
7: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
8: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
7: O, to mi się podoba.
8: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
7: No to jedziemy.
8: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
9: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
14: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
15: Dzisiaj w Toruniu zachmurzenie umiarkowane, będzie wiał również umiarkowany wiatr, jeżeli pokropi, to raczej symbolicznie. Warunki biometeo poprawią się z niekorzystnych do obojętnych. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą dzisiaj 17 stopni. Przed nami kilka dość podobnych, jeżeli chodzi o pogodę, jesiennych dni.
1: To jest Radio Gra.

ale tego się słucha Karol G w Radiu Gra. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie, nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie, tylko się każdy gapi i nic. Tak to było w piosence, zaczęła się jesień, zaczął się sezon na liście we włosach, a do tego dzisiaj jeszcze mamy dzień spadającego liścia, który przypada w pierwszym dniu jesieni. Co ciekawe, pomysłodawcą dnia spadającego liścia jest Polak, który zauważył, zresztą słusznie, że jesienią brakuje wesołych, optymistycznych świąt. Nie należy więc ze łzami żegnać lata, ale radośnie powitać nową porę roku. No to witamy. Dzisiaj pierwszy dzień jesieni. No Mercy, Please Don't Go. To już teraz, a za chwilę Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
2: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
12: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
13: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
12: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
13: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
14: Czytamy, bo kochamy.
15: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
14: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
15: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Po reklamie.
21: Mamy 11. Mamy dzisiaj środę, 23 dzień września i mamy porcję najnowszych wiadomości. Zapraszam na raport i pogodę.
22: Michał Mrozek, zapraszam na raport, a na początku informacje dla kibiców Żużla. Press Grupa Deweloperska Toruń 4 października powalczy na wyjeździe o Mistrzostwo Polski z Betardem Spartą Wrocław, ale mieszkańcy będą mogli wspierać drużynę także w Toruniu w specjalnej strefie kibica. Powstanie ona w arenie przy Bema. Organizatorzy przygotują 5000 miejsc. Wstęp będzie bezpłatny, ale obowiązują zaproszenia.
23: Będzie można od najbliższego czwartku, od godziny 17 na dedykowanej stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu dokonać zamówienia takich wejściówek. Ważna informacja jest taka, że jedna osoba będzie mogła maksymalnie zarezerwować 5 wejściówek. Natomiast od piątku będą one dostępne w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, m.in. w Centrum Handlowym Toruń Plaza, w Galerii Kopernikus, a także w siedzibie Piumu w Urzędzie Miasta Torunia przy wałach generała Sikorskiego. No, zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby kibicować naszym zawodnikom do tego, abyśmy 4 października mogli po południu spotkać się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń, no i przeżyć, mamy nadzieję, to drugie historyczne pod rząd zwycięstwo, no bo jak wiemy, zaliczkę punktową z pierwszego meczu mamy bardzo dużą.
22: Tak, to 20 punktów, a mówił Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta Torunia.
0: To są wiadomości Radia Gra.
22: Przed nami podpisanie umowy dotyczącej budowy Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy Szczecińskiej w Toruniu. Budynek będzie podzielony na 4 strefy. Będzie tam Centrum Integracji Międzypokoleniowej dla 80 osób, dzienny dom pomocy z 30 miejscami, placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, również z 30 miejscami, oraz przychodnia POZ, będąca filią miejskiej przychodni specjalistycznej. W przychodni znajdą się 4 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, izolatka i poczekalnia. Przestrzeń wokół budynku będzie zagospodarowana jako dziedziniec rekreacyjny.
0: Wiadomości Radia Gra.
22: Pojutrze Młyn Wiedzy w Toruniu zaprosi Was na Noc Naukowców. W programie m.in. warsztaty, pokazy, wykłady.
1: Tematem tegorocznej Nocy Naukowców będzie różnorodność biologiczna. I tak jak mówimy o różnorodności biologicznej, tak różnorodna będzie nasza Noc Naukowców, bo można powiedzieć, że każdy będzie mógł znaleźć tam coś ciekawego dla siebie. Będą warsztaty, będą aktywności, będą obserwacje pod mikroskopami.
22: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
22: Gorący tydzień na rynku najmu to oczywiście ma związek ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego. No i tu dobra wiadomość, dostępnych lokali jest więcej niż w ubiegłym roku.
2: Liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
22: Jeżeli chodzi o ceny najmu, te wzrosły średnio o 3%. Znacznie podrożały akademiki, nawet o 18%.
2: Największą podwyżkę odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł.
22: Mówił Jarosław Sadowski z Rankomatu. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 17 stopni. Przed nami kilka podobnych, jeżeli chodzi o temperatury dni. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Nie będzie brakować przejaśnień. Jeżeli popada, to raczej symbolicznie. Wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika obojętne.
21: Już tylko 99 dni zostało do końca tego 2026 roku. Dzisiaj 23 września, dzisiaj zaczynamy jesień. Imieniny świętują Tekla i Bogusław. Pozdrawiamy serdecznie. Czy wrzesień przyniesie nam coś miłego? A pewnie już za kilka dni, dosłownie za tydzień, w środę 30 września, będzie Dzień Chłopaka. A to Phil Collins i Two Hearts. Mariusz Pucyło, Radio Gra, hity pełne energii.

0: Zimny, ciemny dzień, tak, tak. To też o tym, co nas czeka. Robert Chojnacki i Piasek w Radiu Gra. Zimny, więc niektórzy już zaczynają dopytywać, kiedy zacznie się ten sezon grzewczy. Pewnie u was w pracy już ktoś o to pytał, moja żona też. Zresztą w internecie, w wyszukiwarkach też zaczęło się pojawiać to pytanie. Umownie przyjęło się, że ciepłych kaloryferów w blokach można spodziewać się od 15 października, ale to może być wcześniej. Ogrzewanie uruchamiane jest zwykle, gdy temperatura na zewnątrz przez 3 dni z rzędu spada poniżej 12-10 stopni. Tak jak patrzę na prognozy dla Torunia, do końca września to się raczej nie zdarzy, także zostaje kocyk i gorąca herbata. Jesieniarskie klimaty w akcji.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Hity pełne energii na rozgrzewkę. Za chwilę David Guetta.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
6: Carrefour,
7: dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę?
14: Życzę.

0: www.lidl.pl.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Jedna noc to też w zasadzie tak jak moment. Ktoś przegapi, a potem będzie żałował. A to już w tym tygodniu, już w piątek, 25 września, Młyn Wiedzy zaprasza na kolejną Noc Naukowców. Tematem tym razem różnorodność biologiczna, ochrona środowiska i wyzwania związane ze zmianami klimatu. A jeszcze trzeba dodać, że oprócz wydarzeń w Młynie Wiedzy, na zewnątrz odbywać się będą pokazy science show, a na najmłodszych czeka specjalna strefa gier i kreatywny zabaw. No to piątkowy wieczór, piątkowe popołudnie mamy już zaplanowane.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A piątek już pojutrze. Teraz zagramy pięknie i romantycznie. Tylko kochaj mnie. W Radiu Gra zaśpiewa Zalia. Proszę.

0: i piątek w tym tygodniu będzie gorący. Tym razem nie myślę o pogodzie, tylko o sporcie. No bo wiemy oczywiście, że nasi piłkarze zagrają w Lidze Narodów. To będzie mecz z Bośnią i Hercegowiną. Piątek, 20:45. I z najnowszych informacji wynika, że także nasi siatkarze grać będą w piątek w ramach Mistrzostw Europy. Prawdopodobnie to właśnie w piątek wyjdą na parkiet w Mediolanie. Jeżeli to będzie po 20, no to trzeba będzie spędzić wieczór na dwa telewizory. Za chwilę o pogodzie, a moment później Roxette.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: Taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To te

0: 000.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Po reklamie.
11: Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 17 stopni. Przed nami kilka podobnych, jeżeli chodzi o temperatury dni. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Nie będzie brakować przejaśnień. Jeżeli popada, to raczej symbolicznie. Wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika obojętne.
12: To jest Radio Gra.

0: Pierwszy dzień jesieni, ale nie ma się czym martwić. Don't worry, matkon. 23 września, przede mną lista gwiazd, które dzisiaj mają urodziny. Oj, powiem wam, że dzisiaj świętują prawdziwe legendy. Dokładnie kto? O tym mniej więcej 20 po 12, a o 12 najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Czytamy, bo kochamy.
9: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
8: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
9: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid.
15: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę zaśpiewa Dawid Podsiadło, a teraz czas na raport i prognozę pogody.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Miasto przygotowuje się do dużej drogowej inwestycji. Chodzi o most zachodni, który ma przez Wisłę połączyć Toruń oraz gminę Wielka Nieszawka. Za nami pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące tej przeprawy. W auli CKU w Toruniu pojawili się wczoraj zarówno działkowcy z Przybyszewskiego w Toruniu, jak i mieszkańcy Małej Nieszawki.
17: No, jesteśmy tutaj szczerze zainteresowani i zaniepokojeni tak naprawdę całym tym pomysłem.
18: Znaczy, dlaczego?
17: No, dlatego, że to jest w osiedlu, tak? Tak naprawdę ktoś buduje sobie drogę, most na osiedlu, domków jednorodzinnych, tak? Więc to uważamy, że to jest trochę takie nieporozumienie. Każdy wybierał to miejsce z myślą o spokoju i ciszy, a tak naprawdę będzie światło, hałas i jakaś tam estakada, tak? No.
18: Bliskość tej drogi naszych zabudowań, gdzie tak naprawdę ekrany będą sąsiadowały z moją działką. Także jesteśmy oburzeni, zbulwersowani i sprzeciwiamy się temu.
16: Z uczestnikami konsultacji rozmawiał Artur Stochla. Kolejne spotkanie już dzisiaj o 17.30 w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce. Urzędnicy z mieszkańcami porozmawiają także także w przyszłym tygodniu. Raz w Toruniu, raz w Małej Nieszawce. Harmonogram konsultacji publikujemy na stronie internetowej Gra FM.
1: Wiadomości Radia Gra.
16: W południe czas na kulturę. Przed nami drugi weekend z Festiwalem Młodej Muzyki. W piątek odbędzie się koncert poświęcony Zygmuntowi Moczyńskiemu. On w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. A co będzie działo się dzień później? O tym mówi Magdalena Cynk-Mikołajewska, dyrektor festiwalu.
2: Kolejne koncerty poświęcone będą zmarłemu rok temu wielkiemu polskiemu organiście Joachimowi Grubichowi, który urodził się w Chełmnie, dlatego jeden z tych koncertów odbędzie się w Farze właśnie w tym mieście. Natomiast edukację rozpoczynał i skończył szkołę muzyczną drugiego stopnia w Toruniu. Stąd drugi koncert odbędzie się właśnie w Kościele Świętego Ducha w naszym mieście.
16: Festiwal Młodej Muzyki w Toruniu skończy się 4 października, ale jeszcze od 6 do 8 października zaplanowano szkolne postscriptum. To cykl 3 koncertów w Zespole Szkół Muzycznych w naszym mieście.
1: To są wiadomości Radia Gra.
16: Mamy informacje dla mieszkańców Kaszczorka. Przed nami bezpłatne warsztaty dla torunian, które są realizowane dzięki wsparciu z budżetu obywatelskiego miasta. W piątek i sobotę między 18 a 20 odbędą się warsztaty malarskie, w niedzielę od 10 do 13 warsztaty multisensoryczne dla dzieci, w niedzielę o 15 trening Nordic Walking.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Wojskowe samoloty wróciły do swoich baz po tym, jak o poranku poderwano je w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Tymczasem do służb spływały informacje o głośnym huku słyszanym w wielu miejscach centralnej Polski. Wojsko przekazało, że jego źródłem było przekroczenie bariery dźwięku przez samoloty bojowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał z kolei, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na jego kraj. Taką informacją podzielił się z premierem Wielkiej Brytanii podczas ich rozmowy w Nowym Jorku.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
16: Na toruńskim niebie spodziewajmy się po południu mieszanki słońca i chmur. Jeśli popada, to raczej symbolicznie. Większe prawdopodobieństwo deszczu wystąpi w czwartek i w piątek. Warunki biometeo są dzisiaj obojętne. Wieje umiarkowany wiatr, 17 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Chciałbym umieć tak ładnie gwizdać, ale niestety nie mam do tego talentu. Za to pojutrze, jak rozpocznie się weekend, to pogwiżdżemy sobie na wszystko. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry po 12:00. Teraz Dawid Podsiadło w numerze Na Błysk.

0: Peter Andre, Mysterious Girl. Piosenka w tym roku kończy 30 lat. A kto ma dzisiaj urodziny? Obiecałem, że prawdziwe legendy. Właściwie to wystarczą same nazwiska. Nie muszę niczego dodawać. Janusz Gajos kończy lat 87. Julio Iglesias 83. Bruce Springsteen 77 lat. A Grzegorz Markowski ma dzisiaj 73 urodziny. Janusz Gajos i Grzegorz Markowski, czyli dzień, w którym na świat przyszły zarówno legendy polskiego kina, jak i legenda polskiego rocka, no całkiem mocna data, jak na pierwszy dzień jesieni. Teraz o charakterze. Urodzony dzisiaj człowiek jest wielkim ekscentrykiem. Nie interesuje go nic znanego, utartego, schematycznego. Szuka rzeczy nowych i ciekawych. Jest wrażliwy. Przez swoją wrażliwość boleśnie odczuwa wszystkie porażki. Czasem bywa wielce niezdecydowany. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Milky, Just the Way You Are, już za chwileczkę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
8: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
7: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
8: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
7: O, to mi się podoba.
8: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
7: No to jedziemy.
8: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Erkado.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl.
11: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
12: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
13: Radio gra. And he goes.

0: Dla wielu osób jedna z najpiękniejszych piosenek w historii. Toto i Afryka. Skoro jesteśmy przy klasyce, to teraz też o klasycznych, ale nie piosenkach, tylko książkach. Mediateka przy Raszei zaprasza na kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Potrwa do najbliższej soboty włącznie. Dzisiaj na przykład można przyjść od 9 do 19. Wyprzedaż, na której znajdziecie literaturę piękną, popularno-naukową i książki dla dzieci. Używane, ale dobre. Kto zainteresowany, niech nie czeka, niech nie zwleka, bo przebiorą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Teraz Armin van Buuren.

Jeszcze jedna dzisiaj piosenka o piątku. No nie możemy się doczekać tego weekendu, a przypomnę, to będzie pierwszy weekend jesieni. Co tam pogoda ma dla nas na dzisiejsze popołudnie? Sprawdzimy za chwilę, potem grupa Kombi.

0: powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
1: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
0: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. Tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga

0: Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektaklemyślnikeverest.com.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Na toruńskim niebie spodziewajmy się po południu mieszanki słońca i chmur. Jeśli popada, to raczej symbolicznie. Większe prawdopodobieństwo deszczu wystąpi w czwartek i w piątek. Warunki biometeo są dzisiaj obojętne. Wieje umiarkowany wiatr, 17 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj.
14: Słuchasz Radia Gra.

Ellie Goulding, to jej głos, chociaż nagranie firmuje Marshmallow. Save My Love w Radiu Gra. Widzę, że trwa jeszcze plebiscyt na Cuda Polski 2026, ogłoszony przez magazyn National Geographic. Zostało jeszcze 20 dni głosowania, a wśród propozycji są takie z naszych okolic, między innymi Tężniej, Warzelnia Soli w Ciechocinku, Mysia Wieża i Jezioro Gopło, no a najbliższy nam punkt to Dom Legend Toruńskich. Jeszcze można wesprzeć naszych 16 nowych cudów Polski, poznamy 14 października. Dla przypomnienia, dzisiaj 23 dzień września, pierwszy dzień jakiej wiosny? Dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Udanego pierwszego jesiennego popołudnia życzę. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się jesieni.

0: mama.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Vokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
10: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
9: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
10: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
9: O, to mi się podoba.
10: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
9: No to jedziemy.
10: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzin, Verit.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
2: O 13 w Radiu Gra mamy dla Was najnowsze wiadomości. Sprawdzamy, czym żyje Toruń, kraj i świat.
3: Trwają intensywne prace na Kościuszki w Toruniu. Od tego drogowego tematu rozpoczynamy popołudniowy serwis. Michał Mrozak, dzień dobry. Choć roboty na Kościuszki prowadzone są pod ruchem, to w tym miejscu nie brakuje przewężeń, spowolnień, a w godzinach szczytu także korków. Co obecnie dzieje się w tej okolicy, to sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Trwa wymiana nawierzchni. Wykonawca zakończył już frezowanie starego asfaltu na jezdni od strony Batorego i Łąkowej. W tym tygodniu prace skupiają się też na regulacji około 70 urządzeń w jezdni, w tym studzienek, wpustów czy kratek ściekowych. I to może powodować czasowe zwężenia do jednego pasa. Następnym etapem będzie ułożenie nowego asfaltu i po zakończeniu tych prac roboty przeniosą się na drugą jezdnię.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Teraz informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który rozbudowuje swój bydgoski kampus. Jutro zaplanowano uroczyste otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Collegium Medicum. To jedna z najważniejszych inwestycji uczelni w ostatnich latach. Centrum powstało przy Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy. Ośrodek połączy działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Stworzy nowe możliwości kształcenia w naszym regionie przyszłych dentystów.
5: Sport w Radiu Gra.
3: Dzisiaj w naszych serwisach sprawdzamy, jak koszykarki Energii Toruń przygotowują się do sezonu. Najbliższy mecz to będą wyjazdowe derby z Artego Bydgoszcz. W naszym studiu gościła zawodniczka Katarzynek Ewelina Śmiałek.
6: Na ten moment wszystkie zawodniczki, myślę, że zaklimatyzowały się dobrze w tej drużynie, że żadna nie może powiedzieć, że czuje się w niej źle lub nie jest wykorzystywana, jednak cały czas właśnie uczymy się siebie i tego, jakie role pełnimy na boisku i to, jak zachowujemy się w danych sytuacjach, ale rozumiemy się dobrze i myślę, że będzie tylko lepiej. Myślę, że takim wzmocnieniem, a na pewno zawodniczką w takim kanonie, której chyba nie mieliśmy jeszcze w Toruniu, jest właśnie Eli Pinzan, Włoszka, która jest rozgrywającą i która widzi na boisku praktycznie wszystko. Nam czasami wydaje się, że ona kozłuje w drugą stronę, głowę ma odwróconą, a jest w stanie zobaczyć dziewczynę w kornerze, która jest sama i podać idealnie.
3: Pierwszy mecz sezonu na własnym parkiecie Energa Toruń rozegra 3 października i to będzie spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Zatrzymany wczoraj były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
7: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki Mibi Trade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia.
3: Wymieniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Siedemnaście stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na toruńskim niebie zachmurzenie umiarkowane. Jeżeli pokropi, to raczej symbolicznie. Warunki biometeo są obojętne. Wieje umiarkowany wiatr. Przed nami kilka podobnych, chłodniejszych dni. W czwartek i piątek na niebie pojawi się więcej deszczowych chmur.
2: Ostatni dzień lata, wczoraj, bardzo jesienny, a ten pierwszy dzień jesieni nieco bardziej w letnim klimacie. Bądź tu człowieku mądry, kłaniam się, dzień dobry po 13 w Radiu Gra, ale niech to będzie złota polska jesień, którą witamy także i w Toruniu. A ja witam się z wami, zapraszam was do 18. Marcin Misiecki, dzień dobry, hity pełne energii na początek, Ryki Jasnej u nas.

0: Le. Robert Gawliński w Radiu Gra. Hity pełne energii. Energii nie zabraknie w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń 4 na drugim finałowym meczu z Wrocławiem. 5000 osób, wiemy, oficjalnie obejrzy ten mecz na wielkim telebimie. Strefa specjalna sponsorów, partnerów, także nasze radiowe studio. Słuchajcie, na miejscu będziemy was zapraszali również do tego, abyście je odwiedzili. O tym wszystkim, jak przede wszystkim zdobyć te wejściówki, gdzie je będzie można bezpłatnie odbierać, ściągać. Napisaliśmy na portalu gra.fm, ale także wracać będziemy do tego w naszych wiadomościach. Sonda, będziemy polecali koncerty, kilka fajnych przed nami, od opery po chociażby Tribute to Phil Collins, czy też AC/DC. O tym wszystkim powiem wam w serwisach Radio Gra Poleca. Gęsina na Świętego Marcina, słuchajcie, pierwszy dzień jesieni, więc dzisiaj będziemy szukali sposobów na to, żeby się jej nie poddać. I ten temat także wróci. Pozostańcie więc koniecznie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne kujawsko-pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz mysia wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: Po reklamie.

0: środowe popołudnie, hity pełne energii. Teraz będzie nasza sonda dzisiaj w temacie, no właśnie, pożegnanie lata. Słuchajcie, to się wczoraj odbyło, dziś już mamy pierwszy dzień jesieni. I jako osoba ciepłolubna i taka, która uważa, że niekoniecznie urodziła się we właściwej strefie klimatycznej, i zakładam, że jest nas tutaj więcej. Z takim poczuciem zgadzam się z absolutnie każdym głosem, który za chwilę usłyszymy od Torunia.
1: No szkoda, można gdzieś wyjechać, można różne rzeczy robić.
2: No szkoda, jesień, no to wiadomo, chłodniej się robi.
3: Oj, szkoda. Tego słoneczka przede wszystkim, dlatego się dogrzewamy. Aczkolwiek może się uda, że będzie dłuższe takie to lato.
4: No jak zawsze.
5: Oczywiście, tak, jak najbardziej.
6: Możliwość wyjazdów i tak dalej, zawsze to jest fajnie.
7: Pewnie, że szkoda. A było ciepło, było słoneczko. Podęki się krótkie założyło, a teraz lipa.
8: No. Gorzej będzie.
7: Pewnie, że gorzej.
0: A to cytując, może takiej lipy nie będzie i to będzie złota polska wyjątkowa jesień. Oby.

0: 3, 4.
1: W kalendarzu 23 dzień września, dzień spadającego liścia. To nie tylko pierwszy dzień jesieni, ale tematycznie, no, jak znalazł. Co w pogodzie, o tym za chwilę u nas. Powiem tylko tyle dla pocieszenia, że pod koniec września będzie ciepło i przyjemnie w naszym mieście i regionie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszankiwej płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i

0: Efektywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Po reklamie.
8: Po południu i wieczorem na toruńskim niebie będzie więcej chmur niż słońca. Jeżeli popada, to będzie to raczej słaby, przelotny deszcz. Wieje umiarkowany wiatr, 17 stopni to temperaturowy maks na dziś. Przed nami także chłodna noc. W czwartek o poranku słupki rtęci mogą zjechać nawet do siódmej kreski.
9: To jest Radio Gra.

0: Bioróżnorodność to leitmotiv, temat przewodni tegorocznej Nocy Naukowców, a ta zaczyna się już w piątek. Będą także goście specjalni, od chociażby doskonale znany Adam Mirek. Monika Wiśniewska, pani dyrektor Młyna Wiedzy.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne, że będziemy rozmawiać na bardzo różnorodne tematy, poczynając od dezinformacji, od betonozy, jak walczyć z zmianami klimatu. Na Nocy Naukowców spotkania z naukowcami, badaczami w formie wykładów z pokazem.
0: A wydarzenie startuje już w piątek od godziny 16 przed, jak i w samym Centrum Wiedzy Młyn Wiedzy. Polecamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
9: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
8: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
9: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
8: O, to mi się podoba.
9: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
8: No to jedziemy.
9: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Po reklamie.
22: Jest 15, to jest 23 dzień września, środa. Czas na kolejne wiadomości w Radiu Gra, czas na raport.
23: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Wczoraj rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące ważnej inwestycji w naszym regionie. Mieszkańcy mogli zapoznać się z wariantami nowego mostu zachodniego, który połączy Toruń i Małą Nieszawkę. Byliśmy na spotkaniu w CKU w Toruniu z mikrofonem Radia Gra. Jakie obawy mają mieszkańcy?
24: Czy dobrze, że w ogóle ten most powstanie
25: dobrze,
24: w Toruniu?
25: A dlaczego nie? Bo ja uważam, że bardzo dobrze się Toruń rozwija. Dlaczego ma się nie rozwijać?
24: A są już obawy mieszkańców, zwłaszcza działkowców?
25: Tak, są. Ja jestem niedaleko, chyba mnie to nie będzie dotyczyło, mam nadzieję.
24: A gdyby jednak była taka możliwość, że te działki mogą zostać zburzone, to...
25: Przykro, ale nic się nie zrobi, pan. W takiej sytuacji to ja uważam, że nic byśmy nie wskurali i tak. Cieszymy się, póki mamy, ale przyjdzie dzień, że powiedzą, że koniec i tak to jest.
23: Z uczestnikami konsultacji w Toruniu rozmawiał Artur Stochla, a kolejne spotkanie już dzisiaj o 17.30 w podstawówce w Małej Nieszawce.
26: To są wiadomości Radia Gra.
23: 31 tysięcy kandydatów aplikowało na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, o 7 tysięcy osób więcej niż rok temu. To efekt kumulacji roczników. Ci, którzy dostali się na UMKA po raz pierwszy jako studenci, spotkają się w murach uczelni 1 października.
27: Oficjalna immatrykulacja 1
0: października. Zapraszamy wszystkich na aulę. Są to uroczystości podniosłe, szczególnie pierwszy rok. Pamiętajcie jednak, studenci pierwszego roku, że również macie immatrykulację na swoich rodzimych wydziałach, więc nie zapominajcie, żeby być tam, zapoznać się z władzami wydziałowymi i tam też dowiecie się o samorządzie studenckim oraz o tym, jak zapisywać się chociażby na zajęcia. Ten rok akademicki przyniesie sporo dla nas logistycznych remontów. Przede wszystkim liczymy, że już biblioteka w końcu ruszy.
23: Mówił Patryk Tomaszewski, rzecznik UMK. O wspomnianych przez niego inwestycjach na Bielanach w Toruniu będziemy mówić w naszym serwisie za godzinę.
26: Dzieje się na drogach.
23: Trwają intensywne prace na Kościuszki w Toruniu. Choć roboty prowadzone są pod ruchem, to w tym miejscu nie brakuje przewężeń, a w godzinach szczytu korków. Obecnie trwa wymiana starej nawierzchni. Wykonawca sfrezował stary asfalt na odcinku od strony Batorego i Łąkowej. W tym tygodniu prace skupiają się też na regulacji 70 urządzeń w jezdni. Następnym etapem będzie ułożenie nowego asfaltu i po zakończeniu tych prac roboty przeniosą się na drugą jezdnię.
26: Wiadomości ogólnopolskie.
23: Teraz powiemy o groźnym incydencie na torach w województwie lubelskim. W miejscowości Jedlanka na szynach ktoś położył betonowe bloki. Najechały na nie pociągi towarowe. Na szczęście nie doszło do wykolejenia.
1: Chodzi o pociąg relacji Konin-Biała Podlaska złożony z 24 wagonów oraz skład 22 wagonów z Małaszewicz do Kutna. Jak się dowiedziałem, nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków. W wyniku tego incydentu nikt też nie został poszkodowany. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące spowodowania zagrożenia katastrofą komunikacyjną.
23: Te informacje zebrał Krzysztof Zasada.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
23: Zapraszam na raport sportowy. Polscy siatkarze czekają na półfinałowego rywala na Mistrzostwach Europy. Wczoraj biało-czerwoni pokonali Niemców 3-0. A z kim zagrają teraz? To zależy od wyniku meczu, który wystartuje za niecałą godzinę. Chodzi o pojedynek Belgia-Słowenia. Koszykarki z Torunia szykują się do nowego sezonu. Pierwszy mecz w sobotę na wyjeździe z Artego Bydgoszcz. W naszym studiu gościła Katarzynka, Ewelina Śmiałek. Jakie są jej indywidualne założenia na sezon?
3: W tym roku liczę na to, że walczę sobie miejsce w tej rotacji podkoszowej, żeby być na stałe ważnym ogniwem w tym zespole. Na to liczę, na to pracowałam też w off-seasonie. Skupiłam się przede wszystkim, żeby wzmocnić się siłowo.
23: Pierwszy mecz sezonu na własnym parkiecie Energa Toruń rozegra 3 października i to będzie spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
23: Przed nami kilka podobnych już prawie jesiennych dni, kiedy termometry pokażą tylko 16-17 stopni. Na niebie będzie sporo chmur, warunki biometeo będą obojętne. Dzisiaj może pokropić, ale bardziej prawdopodobne, że popada w czwartek oraz w piątek. Wieje umiarkowany wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
22: Podobno najstarsi górale w tym kraju mówią, że panocku, w tym roku to zimy nie będzie. Hej! No oby mieli rację, bo po tej ostatniej mnie jeszcze trzyma. No i zakładam, że być może nie tylko mnie. Kłaniam się po trzeciej w Radiogram. Marcin Misiecki, dzień dobry. Gorące numery na początek. Spice Girls i Swedish House Mafia. I tak też zaczynamy.
26: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: zmienią.
1: To Phil w Radio Gra, a ze mną jest Joanna.
2: Halo, halo, dzień dobry, Joanno, Radio Gra z tej strony, kłaniam się, witam.
1: Słuchaj, chciałem się ciebie zapytać, bo patrzę na twojego SMS-a a propos jesieni, pozytywów jesieni.
3: Kojarzę.
1: Bo jak tak patrzę i czytam, że grzybobranie, owinięcie się w kot, zanurzenie w dobrej książce, to jesteś dla mnie typową jesieniarą.
3: Zdecydowanie bardziej wolę lato, ale jeżeli już przyjdzie jesień, to książka, herbata i kot to podstawa.
1: I tak do zimy, później ewentualnie można wyjść z tego kokona jesiennego.
3: Byle do wiosny, jak to mówią.
1: Byle do wiosny. Słuchaj, no to z przerwą na dobry obiad z gęsiną na stole, bo ta właśnie trafia do ciebie od marszałka i Radia Gra. Gratulacje, proszę pani.
3: Dzięki bardzo.
1: No i co, nie poddajemy się, prawda, tej jesieni?
3: No nie, byle do wiosny i do lata.
1: Byle do wiosny. Trzymaj się, dziękuję ci.
3: Dzięki bardzo.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
11: Profilaktyka!

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Skomponuj własną bransoletkę Nomination View Biller Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w View Biller Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: A teraz w Radiu Gra zaglądamy na Błonia Nadwiślańskie, bo to będzie miejsce rozgrywania kolejnej edycji wydarzenia Run & Row w zupełnie nowej odsłonie, o czym za chwilę opowie nasz olimpijczyk, medalista, prezes trońskiego AZS-u w wioślarskiej sekcji, czyli Łukasz Pawłowski.
1: Formuła jest zupełnie inna. Oczywiście jest tam bieganie i wiosłowanie, z tym, że zupełnie inny dystans, nie maraton, a sprint, nie pływamy na łódkach, a wiosłujemy na ergometrze, nie biegamy z łódkami, a biegamy po plaży, czyli takie zawody ergo beach sprint. Jeszcze mamy taką kategorię sztafety rodzinne, rywalizacja w formie zabawy, bez jakiegoś napinania się, ale można fajnie spędzić czas.
0: Słuchajcie, są miejsca, dużo miejsc jeszcze, można się zapisywać i amatorsko, i bardziej zawodowo, i rodzinnie, jak słyszeliście przed momentem. Na miejscu też pojawi się chociażby Mirek Ziętarski z całym zestawem swoich medali. Będzie olimpijska łódka naszego gościa, czyli Łukasza Pawłowskiego, i wiele innych atrakcji. To już w okolicach południa na Błoniach Nadwiślańskich, tam gdzie są boiska do siatkówki. Wstęp darmowy, wpadajcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Męskie granie orkiestra, kolejne gęsiny od marszałka na świętego Marcina. Już jutro w Radiu Gra, więc koniecznie bądźcie czujni. A my mamy dla was najnowsze info o pogodzie. To za chwilę przed godziną 15 będzie jeszcze jedno zaproszenie. Koncertowe zaproszenie z biletami. Wróć przed 16, rzecz jasna.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: U asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

Mars na finał. Pięknie dziękuję. Gwiazdy, gwiazdeczki może dzisiaj będą widoczne na niebie, albo niekoniecznie, w zależności od tego, jak te chmury się nam poukładają. Przemek Grabowski w pełnej gotowości, nasza gwiazda radiowa za chwilę przejmie stery po 6 po naszych wiadomościach. A ja pięknie dziękuję. Jutro już czwartek, znowu będziemy bliżej weekendu. Marcin Misiecki, trzymajcie się. Bye, bye.

0: i ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
0: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
0: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
2: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
3: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
10: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
11: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
12: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
15: Po reklamie.
16: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
18: Trwają intensywne prace drogowe na ulicy Kościuszki w Toruniu. Choć prowadzone są pod ruchem, to w tym miejscu nie brakuje zwężeń, spowolnień, a w godzinach szczytu korków. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Co obecnie dzieje się na placu budowy?
19: Trwa wymiana nawierzchni. Wykonawca zakończył już frezowanie starego asfaltu na jezdni od strony Batorego i Łąkowej. W tym tygodniu prace skupiają się też na regulacji około 70 urządzeń w jezdni, w tym studzienek, wpustów czy kratek ściekowych. I to może powodować czasowe zwężenia do jednego pasa. Następnym etapem będzie ułożenie nowego asfaltu i po zakończeniu tych prac roboty przeniosą się na drugą jezdnię.
20: O tym się mówi w Toruniu.
17: Press Grupa Deweloperska Toruń 4 października powalczy na wyjeździe o Mistrzostwo Polski z Betardem Spartą Wrocław, ale mieszkańcy będą mogli wspierać drużynę także w Toruniu w specjalnej strefie kibica. Powstanie ona w arenie przy Bema. Organizatorzy przygotują 5000 miejsc. Wstęp będzie bezpłatny, ale obowiązują zaproszenia.
15: Będzie można od najbliższego czwartku, od godziny 17 na dedykowanej stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu dokonać zamówienia takich wejściówek. Ważna informacja jest taka, że jedna osoba będzie mogła maksymalnie zarezerwować 5 wejściówek, natomiast od piątku będą one dostępne w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, m.in. w Centrum Handlowym Toruń Plaza, w Galerii Kopernikus, a także w siedzibie Piumu w Urzędzie Miasta Torunia przy Wałach Generała Sikorskiego. No, zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby kibicować naszym zawodnikom do tego, abyśmy 4 października mogli po południu spotkać się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń, no i przeżyć, mamy nadzieję, to drugie historyczne pod rząd zwycięstwo, no bo jak wiemy, zaliczkę punktową z pierwszego meczu mamy bardzo dużą.
18: Tak, to 20 punktów, a mówił Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta Torunia.
20: Wiadomości Radia Gra.
18: 1 października, początek nowego roku akademickiego. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika chciało studiować w sumie 31 tysięcy osób. To aż o 7 tysięcy więcej niż rok wcześniej. To przez kumulację roczników, tłumaczą na UMK.
21: Jakie są najbardziej popularne kierunki?
22: Najbardziej popularne kierunki to już od lat. Jeżeli chodzi o Collegium Medicum, to jest wydział lekarski, tam jest kierunek lekarsko-dentystyczny, 44 osoby na miejsce, to naprawdę duża konkurencja. Później kierunek lekarski, również pielęgniarstwo cieszy się dużą popularnością, ale co w Toruniu? W Toruniu oczywiście od lat psychologia, a także jeszcze dawniej to jest prawo.
18: Z Patrykiem Tomaszewskim, rzecznikiem UMK, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Nadchodzący rok akademicki upłynie pod znakiem remontów. Modernizowane są Biblioteka Główna i budynek rektoratu w Toruniu. Trwają także prace na wydziałach. Oficjalna immatrykulacja 1 października. Osiem stopni pokażą w najchłodniejszym momencie nocy ze środy na czwartek termometry w Toruniu. Niebo będzie zachmurzone, w czwartek w Grodzie Kopernika może popadać, choć bardziej deszczowy ma być piątek. Jutro słupki rtęci zatrzymają się, podobnie jak dzisiaj, na 17 kresce. Wieje umiarkowany wiatr.
16: Hej, cześć, witajcie w środku tygodnia. Przemek Grybowski z wami po 18. Fajnie, że jesteście z nami po godzinach w szkole, po godzinach w pracy. Kto po pracy, to po pracy, prawda? No witajcie także w pracy. A na starcie naszego spotkania taneczna klubowa energia Dub Dogs i How Does It Feel?
20: Radio Gra. Hity pełne energii.

It Doesn't Matter śpiewała pani Wrzesień. Tymczasem od dzisiaj do świąt już tylko 3 miesiące. Kto się cieszy? Kto czeka na Mikołaja? Kto już nie może się doczekać choinki, wiecie, ozdób, kolęd, no i przynajmniej Last Christmas? Kto pomyślał, że już teraz zagram? Nie, nie. Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na Last Christmas. Jeszcze przyjdzie czas. Teraz posłuchamy sobie Miley Cyrus w niezapomnianym Flowers, a za chwilę Touch by Touch. Dobre Italo Dicho od Joy. We were

0: wyjątkowo zimny maj od zespołu Manam. Nie wiem, jaki będzie przyszłoroczny maj, ale mogę wam już wstępnie powiedzieć, jaka zapowiada nam się w ogóle cała jesień, która już jest oficjalnie. Tak więc generalnie ma być nieco cieplej, powyżej normy, sporo słonecznych dni. Oczywiście będzie także deszczowo i czasami mokro, w szczególności w drugiej części naszej polskiej jesieni, ale generalnie ma być cieplej niż rok temu. No to trzymajmy za to kciuki, zaoszczędzimy na ogrzewaniu. A za chwilę na piękną jesień Ray w Radiu Gra. Where is my husband?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
12: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
11: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
12: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
11: O, to mi się podoba.
12: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
11: No to jedziemy.
12: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
13: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
14: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
14: Pytał Pan, czego sobie życzę?
15: Życz

Od grupy Illecical, plażowy hit Games People Play. A co tam dzisiaj w naszej kronice? Jest ciekawa data. Telegazeta ma dzisiaj swoją rocznicę. Pamiętacie? Pamiętacie? Telegazetę, ale to było wydarzenie, jak się wszystko wyświetliło. 23 września w roku 1974 BBC uruchomiło system Syfax i to był pierwszy na świecie system teletekstu. No i tak powstała telegazeta. Kiedyś były nawet czaty. Rumy w telegazecie, ogłoszenia matrymonialne, można było poznać męża, znaleźć żonę. Może słuchają nas takie właśnie małżeństwa z telegazety? No to dla was w radiu gra Tame Impala, niech wam się wiedzie. Dracula.

0: No, pierwszy, Pitbull, robił muzykę z Jennifer Lopez. Ten drugi, Marc Anthony, z tego hitu, też przecież śpiewał z Jennifer Lopez, a nawet kiedyś byli razem przez dłuższy czas. Przemek Grabowski, dziękuję za nasz wspólny czas. Wracam do Was jutro, już czwartkowo, przedweekendowo. Słyszymy się po godzinach od 18, a po 20 jeszcze więcej Waszej ulubionej muzyki w Radiu Gra. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
20: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
20: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Wczoraj rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy mostu zachodniego w Toruniu. Nie da się ukryć, że to bardzo ważna inwestycja w regionie naszego miasta i małej Nieszawki. Podczas wczorajszych konsultacji mieszkańcy mogli zapoznać się z wariantami i wstępnymi założeniami. Wśród głosów o słuszności tej inwestycji pojawiło się również niezadowolenie działkowców oraz mieszkańców małej Nieszawki.
1: No, jesteśmy tutaj szczerze zainteresowani i zaniepokojeni tak naprawdę całym tym pomysłem.
0: Znaczy, dlaczego?
1: No, dlatego, że to jest w osiedlu, tak? Tak naprawdę ktoś buduje sobie drogę, most na osiedlu, domków jednorodzinnych, tak? Więc to uważamy, że to jest trochę takie nieporozumienie. Każdy wybierał to miejsce z myślą o spokoju i ciszy, a tak naprawdę będzie światło, hałas i jakaś tam estakada, tak? No, są lepsze miejsca i pomysły, żeby zrobić jakąś tam obwodnicę Torunia niż budowanie to przez osiedle, tak? Które przez wieś, którą to podzieli, tak? Na jakieś tam dwie części, tak?
0: Jak rozumiem, pan ma podobne obawy.
2: Bliskość tej drogi naszych zabudowań, gdzie tak naprawdę ekrany będą sąsiadowały z moją działką. Także jesteśmy oburzeni, zbulwersowani i sprzeciwiamy się temu.
0: Czy dobrze, że w ogóle ten most powstanie?
3: Dobrze, a dlaczego nie? Bardzo. Ja uważam, że bardzo dobrze, niech się to rozwija. Dlaczego ma się nie rozwijać?
0: A są już obawy mieszkańców, zwłaszcza działkowców?
3: Tak, są. Ja jestem niedaleko. Chyba mnie to nie będzie dotyczyło, mam nadzieję. Dlatego przyszłam posłuchać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy jakieś propozycje będą dla działkowców w związku z tym, że będą zabierane im działki, jakieś inne miejsca.
0: A gdyby jednak była taka możliwość, że te działki mogą zostać zburzone, to...
3: Przykro, ale nic się nie zrobi, pan. W takiej sytuacji to ja uważam, że nic byśmy nie wskurali i tak. Cieszymy się, póki mamy, ale przyjdzie dzień, że powiedzą, że koniec i tak to jest.
0: Do tematu wrócimy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wracamy do tematu konsultacji społecznych, na których omawiane są wstępne plany i koncepcje budowy mostu zachodniego w Toruniu. Temat wywołuje kontrowersje, zwłaszcza wśród mieszkańców Małej Nieszawki i toruńskich działkowców, którzy obawiają się, że ich działka znajduje się na terenie przyszłej inwestycji.
2: Most w Toruniu jest na pewno potrzebny, ale nam chodzi o to, że mamy działki na Przybyszewskiego i czy nie będzie kolidowało.
3: Działka, w którą dużo zainwestowaliśmy. Bardzo. W ciągu 3 lat.
2: Domek i tak dalej, nie?
3: Cały czas jest brak właśnie szczegółowej mapy, jak to dalej będzie, bo od okrężnej i tak dalej, ale czy to pod kątem prostym, jaka będzie strefa do likwidacji jakichś takich działek.
1: A gdyby jednak taka informacja się pojawiła, że tą działkę trzeba zlikwidować, czy wtedy jakieś odszkodowanie tutaj?
2: Liczymy na odszkodowanie,
3: ale,
2: no bo tak.
3: A mnie się nie interesuje odszkodowanie za bardzo.
1: Jednak żeby działka...
3: Oczywiście jest od 50 lat, mój ojciec zakładał te działki, ona jest od 50 lat w naszej rodzinie.
1: Zastępca prezydenta Torunia, Rafał Pietrucień, uspokaja i zapewnia, że właśnie po to organizowane są konsultacje społeczne, żeby wysłuchać każdej ze stron i możliwie jak najmniej inwazyjnie poprowadzić inwestycje.
4: Znaczy chcemy rozmawiać otwarcie, chcemy usłyszeć od mieszkańców i oczywiście naszego miasta Torunia, dla którego ten projekt myślę jest bardzo ważny, ale również z mieszkańcami Nieszawki na temat tej przeprawy mostowej. Ogrody działkowe, myślę, że praktyka i historia pokazała przy budowie mostu generał Zawadzkiej, który dzisiaj nam funkcjonuje i pięknie się sprawdza, że o działkowcach nigdy nie zapominaliśmy i stwarzaliśmy takie warunki, wszystkie możliwe prawne, aby działkowcom zaproponować przede wszystkim możliwość prowadzenia tej swojej działalności bardzo ważnej dla mieszkańców i działalności tej agrowypoczynkowej i tak dalej, więc mamy to absolutnie na uwadze.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika trwają ostatnie przygotowania do nowego roku akademickiego. Na poszczególnych wydziałach przeprowadzane są małe prace remontowe i porządkowe. Co przyniesie nowy rok akademicki i ile osób wyraziło chęć podjęcia studiów w naszym mieście? Na te pytania odpowie nam Patryk Tomaszewski, rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2: Wiemy, ilu się starało i to już wiemy od jakiegoś czasu, to jest 31 tysięcy studentów, więcej niż w ubiegłym roku, prawie o 7 tysięcy. To wynika przede wszystkim z zwyżki, po prostu nałożyły się roczniki szkolne i jest po prostu więcej abiturientów w tym roku. Oczywiście my mamy też studentów, którzy przychodzą na drugi stopień, czyli takich, którzy już ukończyli licencjat i oni często bronią się we wrześniu, dlatego mamy tak zwane drugie nabory i z drugich naborów jeszcze wyników nie mamy, jeszcze jest czas na składanie dokumentów, będziemy wiedzieli tak faktycznie na początku października, gdy studenci odbiorą legitymację. Natomiast zwyżka jest znacząca, liczymy, że większość z nich zostanie u nas.
1: Jakie są najbardziej popularne kierunki?
2: Najbardziej popularne kierunki to już od lat. Jeżeli chodzi o Collegium Medicum, to jest wydział lekarski, tam jest kierunek lekarsko-dentystyczny, 44 osoby na miejsce, to naprawdę duża konkurencja. Później kierunek lekarski, również pielęgniarstwo cieszy się dużą popularnością, ale co w Toruniu? W Toruniu oczywiście od lat psychologia, a także jeszcze, od jeszcze dawniej to jest prawo. Także to są te kierunki najbardziej popularne, natomiast oferta jest znacznie szersza. Myślimy jeszcze, że będą nabory również te półsemestralne, czyli tak zwane zimowe.
1: Przypominamy, że nowy rok akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rozpocznie się 1 października.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Paweł Gulewski, prezydent miasta, ogłosił konsultacje społeczne dotyczące m.in. ewentualnego przedłużenia ulicy Długiej do ulicy Świętego Józefa lub pozostawienia jej zamkniętej. Rada Okręgu Chełmińskiego Przedmieścia popiera konsultacje, ale zwróciła się do władz miasta z prośbą o ich przyspieszenie. Powodem jest kończąca się 10 października kadencja Rady, podczas gdy spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami zaplanowano na 21 października.
2: Prezydent i miasto zdecydowali, że ponieważ o Długiej jest znowu głośno, powinny się odbyć konsultacje społeczne. My jako Rada Okręgu uważamy, że tak naprawdę jest to pomysł idealny, gdyż biorąc pod uwagę, że od roku 2016 upłynęło czasu bardzo długo, zmieniły się trendy, zmieniły się rekomendacje, jeżeli chodzi o ulice. Tworzy się drogi wyniesione i wyciszone. Uważamy, że ulica Długa powinna zostać zaślepiona. Absolutnie nie powinna się łączyć z ulicą Świętego Józefa. I to jest zdanie, które byśmy chcieli przekazać na konsultacjach. Konsultacje są zaplanowane na 21 października, a problem jest taki, że 10 kadencja Rady Okręgu się kończy. Z tego co wiemy, w najbliższym czasie wybory do Rad Okręgów nie są zaplanowane, co oznacza, że na konsultacjach oczywiście my przyjdziemy jako, określmy to, że mieszkańcy, natomiast nie jako Rada Okręgu Chełmińskie. Uważamy, że na tych konsultacjach powinna się pojawić Rada, gdyż jest bardzo istotnym interesariuszem, który dba o dobro mieszkańców z Okręgu Chełmińskie. Wysłaliśmy pismo do prezydenta i do Biura Dialogu z prośbą, żeby te konsultacje przyspieszyć.
1: Mówiła Justyna Kardasz z Rady Okręgu Chełmińskiego Przedmieścia.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 290P TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej

0: przyszłej pracy.
1: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na koniec sport, bowiem w niedzielę 4 października w Arenie Toruń powstanie wyjątkowa strefa kibica dla fanów żużla. To właśnie tego dnia Press Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się na wyjeździe z Betard Spartą Wrocław w rewanżowym meczu finałowym PGE Ekstraligi. Do areny przy Bema ma wejść nawet około 5 tysięcy kibiców. Szczegóły przedstawi nam Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta Torunia.
2: 4 października zrobimy wszystko, aby usłyszeli nas we Wrocławiu. Strefa kibica powstanie w tym roku w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Głównym sponsorem tej strefy jest press firma deweloperska, będąca jednocześnie sponsorem tytularnym naszych toruńskich żużlowców. Rozpoczynamy o godzinie 17:30. Otwarciem bram czekamy oczywiście do rozpoczęcia meczu, a przed samym meczem będzie można skorzystać z różnego rodzaju atrakcji, animacji, spotkań ze sportowcami. Łącznie przygotowaliśmy 5 tysięcy miejsc. Co ważne, wstęp do strefy będzie bezpłatny. Będzie można od najbliższego czwartku, od godziny 17:00 na dedykowanej stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu dokonać zamówienia takich wejściówek. Ważna informacja jest taka, że jedna osoba będzie mogła maksymalnie zarezerwować 5 wejściówek. Natomiast od piątku będą one dostępne w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, między innymi w Centrum Handlowym Toruń Plaza, w Galerii Copernicus, a także w siedzibie PIUM-u w Urzędzie Miasta Torunia przy Wałach Generała Sikorskiego. No, zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby kibicować naszym zawodnikom do tego, abyśmy 4 października mogli po południu spotkać się w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń, no i przeżyć, mamy nadzieję, to drugie historyczne pod rząd zwycięstwo, no bo jak wiemy, zaliczkę punktową z pierwszego meczu mamy bardzo dużą.
1: Tym żużlowym akcentem żegnam się z Wami, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące ważnej inwestycji w regionie Torunia i Małej Nieszawki. Chodzi o most zachodni, nową przeprawę, która przetnie Wisłę na wysokości Placu Skalskiego w naszym mieście. Za nami pierwsze spotkania urzędników z mieszkańcami, na których dyskutowano o przebiegu trasy i lokalizacji mostu. We wtorek w auli CKU w Toruniu był nasz reporter Artur Stochla, który rozmawiał z wiceprezydentem miasta Rafałem Pietrucieniem.
2: Znaczy, chcemy rozmawiać otwarcie, chcemy usłyszeć od mieszkańców i oczywiście naszego miasta Torunia, dla którego ten projekt, myślę, jest bardzo ważny, ale również z mieszkańcami Nieszawki na temat tej przeprawy mostowej. Ogrody działkowe, myślę, że praktyka i historia pokazała przy budowie mostu generał Zawadzkiej, który dzisiaj nam funkcjonuje i pięknie się sprawdza, że o działkowcach nigdy nie zapominaliśmy i stwarzaliśmy takie warunki, wszystkie możliwe prawne, aby działkowcom zaproponować przede wszystkim możliwość prowadzenia tej swojej działalności bardzo ważnej dla mieszkańców, działalności tej agrowypoczynkowej i tak dalej, więc mamy to absolutnie na uwadze.
0: To właśnie działkowcy podczas spotkania w Toruniu mieli najwięcej uwag do projektu przeprawy.
3: Most w Toruniu jest na pewno potrzebny, ale nam chodzi o to, że mamy działki na Przybyszewskiego i czy nie będzie kolidowało.
4: Działka, w którą dużo zainwestowaliśmy, bardzo, w ciągu 3 lat.
3: Domek i tak dalej, nie?
4: Cały czas jest brak właśnie szczegółowej mapy, jak to dalej będzie, bo od okrężnej i tak dalej, ale czy to pod kątem prostym, jaka będzie strefa do likwidacji jakichś takich działek.
5: A gdyby jednak taka informacja się pojawiła, że tą działkę trzeba zlikwidować, czy wtedy jakieś odszkodowanie tutaj?
3: Liczymy na odszkodowanie. Ale, no bo tak.
4: A mnie się nie interesuje odszkodowanie za bardzo.
5: Jednak żeby działka?
4: Oczywiście jest od 50 lat, mój ojciec zakładał te działki, ona jest od 50 lat w naszej rodzinie.
5: Czy dobrze, że w ogóle ten most powstanie?
6: A dlaczego nie? Bardzo. Ja uważam, że bardzo dobrze, niech się to nie rozwija. Dlaczego ma się nie rozwijać?
5: A są już obawy mieszkańców, zwłaszcza działkowców?
6: Tak, są. Ja jestem niedaleko, chyba mnie to nie będzie dotyczyło, mam nadzieję. Dlatego przyszłam posłuchać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy jakieś propozycje będą dla działkowców w związku z tym, że będą zabierane im działki, jakieś inne miejsca.
5: A gdyby jednak była taka możliwość, że te działki mogą zostać zburzone, to...
6: Przykro, ale nic się nie zrobi, pan. W takiej sytuacji to ja uważam, że nic byśmy nie wskurali i tak. Cieszymy się, póki mamy, ale przyjdzie dzień, że powiedzą, że koniec i tak to jest.
7: No, jesteśmy tutaj szczerze zainteresowani i zaniepokojeni tak naprawdę całym tym pomysłem.
5: Znaczy, dlaczego?
7: No, dlatego, że to jest w osiedlu, tak? Tak naprawdę ktoś buduje sobie drogę, most na osiedlu, domków jednorodzinnych, tak? Więc to uważamy, że to jest trochę takie nieporozumienie. Każdy wybierał to miejsce z myślą o spokoju i ciszy, a tak naprawdę będzie światło, hałas i jakaś tam estakada, tak? No, są lepsze miejsca i pomysły, żeby zrobić jakąś tam obwodnicę Torunia niż budowanie to przez osiedle, tak? Które przez wieś, którą to podzieli, tak? Na jakieś tam dwie części, tak?
5: Jak rozumiem, pan ma podobne obawy.
8: Bliskość tej drogi, naszych zabudowań, gdzie tak naprawdę ekrany będą sąsiadowały z moją działką. Także jesteśmy oburzeni, zbulwersowani i sprzeciwiamy się temu.
0: Kolejne spotkania konsultacyjne mieszkańców z urzędnikami zaplanowano 28 września w Małej Nieszawce w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy Leśnej oraz 29 września w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Przed nami drugi weekend z Festiwalem Młodej Muzyki. W programie znajdziemy m.in. największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Weekend będzie poświęcony toruńskim mistrzom, mówi Magdalena Cynk-Mikołajewska, dyrektor festiwalu.
9: Pierwszy poświęcony będzie Zygmuntowi Moczyńskiemu, wielkiemu człowiekowi Pomorza, dyrygentowi, organiście, który zginął w Palmirach. Był również wielkim patriotą. Koncert uświetni najstarszy chór w Polsce, założony w 1869, chór Święta Cecylia z Chełmży.
0: Ten koncert odbędzie się w piątek w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. W sobotę festiwal zagości w Chełmnie oraz w Kościele Akademickim w naszym mieście.
9: Kolejne koncerty poświęcone będą zmarłemu rok temu wielkiemu polskiemu organiście Joachimowi Grubichowi, który urodził się w Chełmnie, dlatego jeden z tych koncertów odbędzie się w Farze właśnie w tym mieście. Natomiast edukację rozpoczynał i skończył szkołę muzyczną drugiego stopnia w Toruniu. Stąd drugi koncert odbędzie się właśnie w Kościele Świętego Ducha w naszym mieście. Grać będzie wybitny profesor, organista z Akademii Muzycznej z Krakowa, Andrzej Białko, który był uczniem Joachima Grubicha. Koncert tutaj w Centrum Kultury Dwór Artusa, zatytułowany Jan Michał Wieczorek in Memoriam. To również wybitny toruński animator kultury, prezes Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, dyrygent i wiolonczelista. Trzeci weekend to Pax Turniensis, związany jest z rocznicą drugiego pokoju toruńskiego, 1466, mamy dokładnie 560 rocznicę i to była inspiracja do stworzenia tego programu, tego weekendu. Odbędzie się koncert w wykonaniu młodych artystów, tutaj również w Centrum Kultury Dwór Artusa.
0: Powiedzmy jeszcze kilka słów o wystawie poświęconej toruńskim kompozytorom.
10: Tę wystawę Towarzystwo Miłośników przygotowało z myślą o zaprezentowaniu kompozytorów toruńskich polskich związanych z naszym miastem w XX i XXI wieku. W związku z czym znajduje się tam ponad 20, konkretnie 21 kompozytorów i kompozytorek, którzy, część z nich to są osoby już nieżyjące, które działały w pierwszej połowie XX wieku i były silnie związane z Toruńskim Konserwatorium Muzycznym i z Konfraternią Artystów, z tym środowiskiem artystycznym, muzycznym przedwojennego Torunia. Część z nich to osoby cały czas działające i nawet wręcz rozpoczynające swoją karierę jako młodzi kompozytorzy.
0: Mówił Michał Targowski, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Torunia. Program Festiwalu Młodej Muzyki, który odbywa się pod patronatem Radia Gra, publikujemy na Gra FM.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Trwają intensywne prace drogowe na ulicy Kościuszki w Toruniu. Choć prowadzone są pod ruchem, to w tym miejscu nie brakuje zwężeń, spowolnień, a w godzinach szczytu korków. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Co obecnie dzieje się na placu budowy?
11: Trwa wymiana nawierzchni. Wykonawca zakończył już frezowanie starego asfaltu na jezdni od strony Batorego i Łąkowej. W tym tygodniu prace skupiają się też na regulacji około 70 urządzeń w jezdni, w tym studzienek, wpustów czy kratek ściekowych. I to może powodować czasowe zwężenia do jednego pasa. Następnym etapem będzie ułożenie nowego asfaltu i po zakończeniu tych prac roboty przyniosą się na drugą jezdnię.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Żużlowcy Press Toruń 4 października powalczą o złoty medal PGE Ekstraligi. Przed nami rewanżowe mecze z Betardem Spartą Wrocław. Na motoarenie torunianie wypracowali sobie 20 punktów przewagi. Teraz pojadą do Wrocławia. Wiemy, że mecz obejrzymy także na wielkim ekranie w naszym mieście. W Toruniu powstanie strefa kibica. Mówi o niej Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta.
12: 4 października zrobimy wszystko, aby usłyszeli nas we Wrocławiu. Strefa kibica powstanie w tym roku w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Rozpoczynamy o godzinie 17:30. Otwarciem bram czekamy oczywiście do rozpoczęcia meczu, a przed samym meczem będzie można skorzystać z różnego rodzaju atrakcji, animacji, spotkań ze sportowcami. Łącznie przygotowaliśmy 5000 miejsc. Co ważne, wstęp do strefy będzie bezpłatny. Będzie można od najbliższego czwartku, od godziny 17:00 na dedykowanej stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu dokonać zamówienia takich wejściówek. Ważna informacja jest taka, że jedna osoba będzie mogła maksymalnie zarezerwować 5 wejściówek, natomiast od piątku będą one dostępne w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, m.in. w Centrum Handlowym Toruń Plaza, w Galerii Kopernikus, a także w siedzibie Piumu w Urzędzie Miasta Torunia przy Wałach Generała Sikorskiego. No, zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby kibicować naszym zawodnikom do tego, abyśmy 4 października mogli po południu spotkać się w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń, no i przeżyć, mamy nadzieję, to drugie historyczne pod rząd zwycięstwo, no bo jak wiemy, zaliczkę punktową z pierwszego meczu mamy bardzo dużą.
0: Przypomnijmy, na motoarenie było 55-35 dla Aniołów z Torunia.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: W najbliższą niedzielę od 14 do 17 Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu zaprasza na piknik Las dla ludzi, ludzie dla lasu. Organizatorzy zachęcają do spędzenia wspólnego czasu w otoczeniu natury. W programie wydarzenia znajdą się warsztaty z certyfikowanym grzyboznawcą, rodzinny konkurs na króla i królową grzybobrania, terenowa gra edukacyjna, warsztaty, konkursy, spektakl i koncert. Wstęp na niedzielne wydarzenie na Barbarce będzie bezpłatny. bezpłatne.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Przenosimy się do Kanady, by powiedzieć o sukcesie torunianki. Maria Okrucińska zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. Wychowanka UKS Copernicus Toruń na zawodach w Montrealu była najlepsza w jeździe indywidualnej na czas juniorek.

0: AI.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Zaglądamy do Muzeum Etnograficznego imienia Marii Znamierowskiej Priferowej w Toruniu. To wyjątkowa instytucja, która od ponad 60 lat nieprzerwanie gromadzi, chroni i popularyzuje dziedzictwo kulturowe Polski. Placówka została powołana do życia w 1959 roku z inicjatywy wybitnej etnografki, a jej działalność obejmuje szeroko zakrojone działania edukacyjne, wydawnicze oraz organizacje kiermaszów sztuki ludowej i koncertów muzyki tradycyjnej. Muzeum może się poszczycić imponującą kolekcją. W 2019 roku liczyła ona około 68 tysięcy obiektów pochodzących z różnych regionów kraju. Historia muzeum sięga lat 40. XX wieku, kiedy to w Muzeum Miejskim w Toruniu, przemianowanym w 1950 roku na Muzeum Państwowe, funkcjonował dział etnograficzny pod kierownictwem Marii Znamierowskiej-Priferowej. Już w 1948 roku otwarto tam pierwszą wystawę stałą. 17 kwietnia 1953 roku Miejska Rada Narodowa przyjęła uchwałę o konieczności utworzenia samodzielnego muzeum etnograficznego. Na jego siedzibę przeznaczono budynek dawnego arsenału artyleryjskiego twierdzy Toruń, który wymagał gruntownego remontu przeprowadzonego w latach 1956-1959. Oficjalnie muzeum rozpoczęło działalność 1 stycznia 1959 roku, a uroczysta inauguracja nastąpiła 17 kwietnia tego samego roku. W momencie otwarcia liczyło ono nieco ponad 5165 obiektów i obejmowało swoim zasięgiem Polskę Północną. W kolejnych latach placówka dynamicznie się rozwijała. Powstały nowe pawilony wystawienniczo-administracyjne, rozbudowywano zaplecze techniczne oraz pracownie konserwatorskie. Na szczególną uwagę zasługuje otwarcie w 1960 roku pierwszej stałej wystawy zatytułowanej Kultura materialna północnej Polski oraz ekspozycji poświęconej tradycyjnemu rybołówstwu ludowemu. W latach 60. i 70. muzeum wzbogaciło się o kolejne zabytkowe budynki, w tym spichrze przy ulicy Rabiańskiej, a także rozpoczęło pracę nad utworzeniem przymuzealnego skansenu. Po przejściu Marii Znamierowskiej Priferowej na emeryturę w 1972 roku stery w muzeum objęli kolejni dyrektorzy Aleksander Błachowski, a następnie Roman Tubaja. Z biegiem lat placówka rozszerzyła swój zasięg, obejmując całą Polskę. W 1980 roku, po wejściu w życie nowego statutu, muzeum zyskało ogólnopolski charakter. W historii muzeum nie brakowało również trudnych momentów. W 1990 roku w budynku arsenału wybuchł pożar, a w 2008 roku doszło do afery związanej z fałszowaniem dokumentacji dotacyjnej, w wyniku której stanowisko dyrektora stracił Roman Tubaja. Placówką od tego czasu kieruje Hubert Czachowski. Muzeum nieustannie się rozwija, czego dowodem jest otwarcie w 2018 roku nowego oddziału Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. W 2019 roku muzeum zostało uhonorowane medalem Torunium. Integralną częścią muzeum są trzy parki etnograficzne, które przenoszą zwiedzających w świat dawnej Polski wiejskiej. To oczywiście Park Etnograficzny w centrum Torunia, który został udostępniony zwiedzającym w 1969 roku. Prezentuje 19 obiektów architektury wiejskiej pochodzących z Borów Tucholskich, Kaszub, Kociewia, Kujaw, Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej, a także 49 obiektów małej architektury. Najważniejsze z nich to Zagroda Kujawska, Kaszubska i Tucholska, a także unikatowe chaty i młyn wodny. Niestety park nie był wolny od tragicznych zdarzeń. Dwukrotnie Zagroda Kujawska padła ofiarą pożaru, co wiązało się z koniecznością jej odbudowy. Do muzeum należy także Park Etnograficzny w Kaszczorku. To miejsce prezentujące budownictwo ludowe ziemi chełmińskiej oraz obiekty związane z rybołówstwem. Najcenniejszym zabytkiem jest tu drewniana chata z końca XVIII wieku, stanowiąca świadectwo wielopokoleniowej tradycji rybacko-rolniczej tego regionu. Warto powiedzieć o Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. To pierwszy w Polsce skansen poświęcony osadnikom holenderskim. Odwzorowuje on fragment krajobrazu wsi nadwiślańskiej z przełomu XIX i XX wieku. Na ponad 5 hektarach zgromadzono 3 pełne zagrody, składające się z 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z przełomu XVIII i XIX wieku, pierwotnie położonych w Dolinie Dolnej Wisły. Wśród najciekawszych obiektów znajduje się zagroda Skaniczek z 1757 roku, wyróżniająca się podcieniowym domem z wieńcową konstrukcją mieszkalną i ceglaną częścią inwentarską. Wnętrza zachwycają detalami jak dekoracyjna tapeta z 1910 roku. Na terenie parku mieści się również cmentarz menonicki, uporządkowany w 2015 roku. Muzeum etnograficzne w Toruniu odgrywa kluczową rolę w ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Polski. Jego działalność edukacyjna, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz bogata oferta wystawiennicza sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowe, przyciągające zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów z całego kraju. Dzięki pasji i zaangażowaniu wielu pokoleń pracowników muzeum, tradycje i zwyczaje polskiej wsi pozostają żywe i dostępne dla kolejnych generacji.

0: AI.
1: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu 20 lat pasji, walki i powrotów. Historia twardych pierników. Toruń. Dwie dekady temu toruńskie hale sportowe nie przypominały dziś tętniących życiem aren. Miejscowi kibice z sentymentem wspominali czasy, gdy koszykówka była dumą miasta, a na trybunach panowała prawdziwa sportowa atmosfera. Właśnie w takich okolicznościach na przełomie października 2004 roku grupa zapalonych entuzjastów postanowiła przywrócić Toruniowi basket na ligowym poziomie. Narodziła się drużyna MMKS 8 Liceum Ogólnokształcące Siden Toruń, której fundamentem byli zarówno młodzi, ambitni zawodnicy ze srebrnej drużyny juniorów z RYW Toruń, jak i doświadczeni koszykarze pamiętający najlepsze lata toruńskiego basketu. Trener Marek Ziółkowski nadał temu projektowi kierunek, który na zawsze zmienił sportową mapę miasta Kopernika. Nowy rozdział rozpoczął się w 2005 roku, gdy klub przekształcono w Stowarzyszenie Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Pierniki. Wtedy narodziła się prawdziwa misja, nie tylko powrót do ligowej koszykówki, lecz także stworzenie systemu szkolenia młodzieży obejmującego wszystkie kategorie wiekowe. Od tego momentu toruńska koszykówka zaczęła się odradzać, a klub krok po kroku odzyskiwał należne miejsce na parkietach całego kraju. Od trzeciej ligi do bram ekstraklasy pierwsze lata to zmagania w trzeciej lidze, lokalne rywalizacje i ciągłe poszukiwanie środków na dalszą działalność. Przełom nastąpił wraz z pojawieniem się sponsora tytularnego, firmy Siden. Dzięki jej wsparciu zespół awansował do drugiej ligi. Z każdym kolejnym sezonem twarde pierniki Toruń rosły w siłę, odnosząc coraz więcej zwycięstw i skupiając wokół siebie rosnącą grupę fanów. Wkrótce ambicje sięgnęły jeszcze wyżej. Pojawił się cel awansu do pierwszej ligi, a potem do ekstraklasy. Zdecydowanie kluczowy moment w historii klubu to nawiązanie współpracy z Krajową Spółką Cukrową S.A., znaną pod marką Polski Cukier, oraz zwiększenie zaangażowania miasta. Nowy sponsor strategiczny otworzył przed klubem zupełnie nowe możliwości. W sezonie 2010 na 2011 twarde pierniki zdominowały drugą ligę, kończąc rundę zasadniczą na pierwszym miejscu w grupie A. Finał playoff nie przyniósł jednak upragnionego awansu. Ten przypadł ekipie z Kutna. Ostatnią szansą był turniej barażowy w Przemyślu. Torunianie nie pozostawili rywalom złudzeń, pokonując zarówno Pleszew, jak i Gospodarzy i tym samym zapewnili sobie historyczny awans do pierwszej ligi. Nowa energia, kibice, hala, sukcesy. Rok 2011 okazał się przełomowy nie tylko pod względem sportowym, ale również organizacyjnym. Coraz częściej mecze twardych pierników przyciągały na trybuny hali Spożywczaka komplet widzów. W Toruniu ponownie rozbudziła się koszykarska pasja, a klub zaczął być postrzegany jako sportowa wizytówka miasta. Sezon 2013 na 2014 to kolejny etap rewolucji. Zespół Polski Cukier Siden Toruń został zbudowany z myślą o awansie do Tauron Basket Ligi. Dominacja w sezonie zasadniczym nie przełożyła się jednak na sukces w playoff. Nieoczekiwana porażka ze Startem Lublin na własnym parkiecie zatrzymała marsz po ekstraklasę. Jednak zarówno sportowo, jak i organizacyjnie klub był już gotowy na kolejny decydujący krok. Wejście do ekstraklasy i narodziny nowej legendy. Sezon 2014 na 2015 zapisał się złotymi zgłoskami w historii toruńskiej koszykówki. Twarde pierniki zadebiutowały w najwyższej klasie rozgrywek Tauron Basket Lidze, rozgrywając mecze w nowoczesnej arenie Toruń. Wysoka frekwencja na trybunach, wyjątkowa atmosfera i walka do ostatniej kolejki o udział w fazie play-off sprawiły, że debiut w ekstraklasie był nie tylko sportowym sukcesem, ale również symbolicznym powrotem Torunia do koszykarskiej elity. Lokalni kibice, którzy przez lata tęsknili za wielką koszykówką, w końcu doczekali się drużyny, z którą mogli się w pełni utożsamiać. Przebudowa i nowe cele. Przed sezonem 2015 na 2016 klub przeszedł gruntowną przebudowę. Na ławkę trenerską powrócił jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w Polsce, Jacek Winnicki. Do rodzinnego miasta wrócił Łukasz Wiśniewski, który niemal z miejsca został kapitanem zespołu. Skład uzupełnili m.in. Bartosz Bochno, jeden z najlepszych strzelców ligi, Michał Michalak, rozgrywający Danny Gibson, potężny środkowy Stefan Milosewicz, widowiskowo grający Markath Cummings oraz reprezentant Ukrainy Maksym Kornienko. Celem stał się historyczny awans do fazy playoff. Zespół prowadzony przez Jacka Winnickiego spisał się znakomicie, do ostatniej kolejki walczył o drugie miejsce w tabeli, ostatecznie kończąc sezon zasadniczy na czwartej pozycji. W ćwierćfinale play-off Torunianie zmierzyli się z Czarnymi Słupsk. Bardziej doświadczeni przeciwnicy przełamali atut własnego parkietu Twardych Pierników i po czterech meczach wyeliminowali Torunian z dalszej walki o mistrzostwo. Sezon zakończył się piątym miejscem, które pozostawiło pewien niedosyt, choć indywidualne wyróżnienia dla Maksyma Kornienki i Daniego Gibsona potwierdziły wysoką klasę zespołu.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny!
0: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.